RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Otwieram swe oczy, Panie, i myśli moje do Ciebie kieruję. Ty, jak Król z dzisiejszej Ewangelii, zapraszasz mnie w ten niedzielny poranek na ucztę, abym smakował dobro, które mi przygotowałeś. Dziś, przeżywając w Polsce Dzień Papieski, w sposób szczególny przywołuję wspomnienia związane ze świętym Janem Pawłem II. Dziękuję Ci za Jego świętość i miłość, którą żywił do każdego napotkanego człowieka. W sposób szczególny bliska Jego sercu była zawsze rodzina. Dlatego Jego ustami chcę dziś wołać: Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii opowiada o wielkiej tęsknocie Boga Ojca, który oczekuje mnie w Królestwie Wieczności. Pragnie, abym był obecny na uczcie weselnej Jego najdroższego Syna. On mówi mi, że już wszystko przygotowane. Prosi, abym zechciał przyjść na ucztę weselną Syna. Chcę dziś uświadomić sobie, że tak dzieje się każdego dnia. Ojciec zaprasza mnie na ucztę eucharystyczną swojego Syna i na adorację. Codziennie znajduję wszystko przygotowane. Wystarczy przyjść. Proszę Cię, Jezu, abyś wzbudził we mnie głębokie pragnienie i tęsknotę za wiecznym przebywaniem z Bogiem. Chcę dzisiaj chodzić z modlitwą w sercu. Jezu, wzbudź we mnie tęsknotę za Ojcem.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Duchu Święty, nie odchodź, nie odchodź. Ja kocham Ciebie, Jezus. Potrzebuję Tobie cała chwała i cześć. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze blisko.

0: marsz ten odbędzie się w Bochni. Dlaczego, księże biskupie, takie marsze jako największe wydarzenia pro-life, które odbywają się w całej Polsce, są dziś ważne i potrzebne?
1: Wszelkie działania, wydarzenia pro-life są tutaj bardzo ważne, ponieważ aktywizują Polaków, też naszych diecezjan, do tego, aby tą kwestię zasadniczą podjąć z całą stanowczością, aby cały czas ten opór przeciwko działaniom destrukcyjnym, uderzającym również przez ustawodawstwo w godność każdego człowieka, zwłaszcza dzieci nienarodzone, żeby powstrzymać ten trend, który jest w sumie barbarzyńskim trendem. I po dziesiątkach lat ktoś oceni tę naszą cywilizację bardzo sprawiedliwie i bardzo bezwzględnie, że to była cywilizacja barbarzyńska. Takie odnoszę wrażenie, więc nie możemy wszyscy iść w kierunku tego samozniszczenia. Wręcz przeciwnie, trzeba dostrzec piękno swojego życia, także w perspektywie stworzenia, odkupienia życia wiecznego. I jeżeli, ja takie odnoszę wrażenie, jeżeli ktoś podświadomie albo świadomie nie akceptuje swojego życia, nie potrafi się nim cieszyć, radować, to będzie niszczył życie drugiego człowieka. I to jest prawidłowość prosta, ale bezwzględna. I zawsze ona funkcjonuje.
2: Kościół w Polsce.
0: W Polsce najbliższa niedziela przeżywana jest jako Dzień Papieski. To dobra okazja, aby przypomnieć ważne przesłania jednego z największych Polaków w historii, świętego papieża Jana Pawła II. W sytuacji, w której jesteśmy, które słowa lub jakie zdanie przychodzi księdzu biskupowi na myśl jako słowo drogowskaz od papieża Polaka dla nas?
1: No, moglibyśmy stworzyć kilka woluminów tych cytatów, które są decydujące w bardzo bogatym nauczaniu świętego Jana Pawła II. Myślę, że to, co pojawiło się na początku, to jego duchowe expose na początku pontyfikatu, nie obawiajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi w waszym życiu. I chodziło tutaj nie tylko o poszczególne osoby, ale instytucje, narody, różnego rodzaju struktury. Wydaje mi się, że wciąż te słowa są bardzo ważne, podstawowe. Wciąż jest ta obawa, żeby nie otworzyć się na działanie Chrystusa, to przymykanie drzwi albo uchylanie tylko delikatne, wciąż powoduje to, że człowiek jest zubożony. Bo zawsze chrystologia rozbudowana, wzmacniana prowadzi do rozwijania antropologii, do jej poszerzania. Czyli im bardziej jesteśmy otwarci na Chrystusa, tym bardziej nasze człowieczeństwo staje się wartościowe, cenne, piękne, czyli ta antropologia się wzmacnia w chrystologii, czyli w Chrystusie. Patrząc na obecne zjawiska na świecie, zauważamy, jak bardzo ważne jest to, aby świat otworzył się na Ewangelię Chrystusową, która jest lecząca, z Ewangelią pokoju, budowania jedności między osobami, narodami, pozwalająca odkrywać piękno bycia człowiekiem wśród innych ludzi, innych narodów. Dlatego jestem przekonany, że te słowa świętego Jana Pawła II są nadal bardzo nośne i wskazują właściwy kierunek poszczególnym osobom, całym narodom.
2: Kościół w świecie.
0: Po ostatniej wizycie papieża we Francji coraz głośniej mówi się o kolejnej, tym razem w Niemczech, gdzie, jak powiedział sam papież, dostrzega on problemy i ich przyczyny, które mocno dotknęły Kościół w tym kraju. Księże biskupie, co jest dzisiaj trudne dla Kościoła w Niemczech?
1: Moglibyśmy zapytać samych katolików niemieckich, ale mamy też dużo informacji, ponieważ sporo naszych kapłanów z diecezji pracuje w środowisku niemieckim już przez dziesięciolecia. Informacje oczywiście też płyną z prasy, z różnych mediów. Wydaje się, że dużym problemem Kościoła niemieckiego przez stulecia jest funkcjonowanie w diasporze. Reformacja, zresztą wywodząca się ze środowiska niemieckiego, Marcin Luther i inni, doprowadziła do sytuacji rozbicia Kościoła i myślę, że to ukąszenie rozbiciem, ono tkwi dalej w Kościele katolickim. Mimo tego, że nastąpiła kontrreformacja, to jednak Kościół katolicki funkcjonuje równolegle, a czasem w takim przenikaniu się z Kościołem protestanckim w Niemczech. Są landy, gdzie jest więcej katolików albo mniej, więcej protestantów albo mniej. I często niestety jest działanie jednokierunkowe. To bardziej protestanci

0: wpływają na Kościół katolicki, niż jest odwrotnie, czyli następuje protestantyzacja Kościoła w Niemczech katolickiego, która powoduje m.in. rozluźnienie relacji ze Stolicą Apostolską. Tak jak to się dokonało zaraz po reformacji, tak wydaje mi się, że nadal jest to dosyć duży problem. Przecież pamiętamy wybór Benedykta XVI, kardynała Ratzingera, na urząd funkcję przewodnika Kościoła, następcy świętego Piotra i brak akceptacji ze strony nawet Kościoła niemieckiego. Był bardzo chłodno przyjęty. Więc widać, że te problemy ze Stolicą Apostolską, czyli z nauczaniem Kościoła też, jest to potężne napięcie. Kościół niemiecki wydaje się iść jakąś taką własną drogą doktrynalną, zagubioną. Zresztą ta droga synodalna o tym świadczy. I oczywiście z tego wypływają następne kwestie, czyli mocny związek z państwem. Kapłani są urzędnikami. Ktoś, kto powiedzmy, tutaj w Polsce można znieważyć kapłana, nie ma żadnych konsekwencji, czy biskup. W Niemczech on jest urzędnikiem państwowym, od razu jest chroniony. Ale to z drugiej strony powoduje to uwiązanie trochę ze strukturami państwowymi, powoduje, że Kościół nie ma pełnej jak gdyby wolności. Takie odnoszę wrażenie. I dlatego cała ta sytuacja z NSDAP, z działaniem Hitlera, gdzie Kościół z jednej strony katolicki, trzeba to przyznać, stawiał opór. Pierwsi księża w obozach koncentracyjnych, które powstały jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, pierwsi więźniowie to księża katolicy, to też trzeba jasno powiedzieć, więc nie można powiedzieć, że kolaborował Kościół katolicki, ale też nie było takiego mocnego sprzeciwu katolików wobec tego działania i później ten związek cały czas z państwem, takim czy innym, do tego czasu następuje. No i wydaje mi się, że niewłaściwe relacje między świeckimi a hierarchią. Tutaj nie chodzi o dominację nad świeckimi, ale no niestety w wielu sytuacjach to świeccy na zasadzie, powiedzmy, jakichś wyborów, chociaż nie reprezentują, to droga synodalna Niemców, mówię tutaj o katolikach niemieckich w 100%, bo to jest tylko najbardziej hałaśliwa grupa, no ale ona narzuca jakieś takie standardy zupełnie pozaeklezjalne. No i brak powołań, następne kwestie, które się tutaj pojawiają. Myślę, że ten temat to jest na kilka rozbudowanych audycji radiowych.
1: Z liturgii Kościoła.
2: Niedawne dramatyczne wydarzenia w Jarosławiu, zabójstwa dokonywane przez obcokrajowców oraz podnoszące się spory o obecność uchodźców i migrantów przynaglają nas, aby przypomnieć nauczanie Kościoła wobec tego ważnego dziś zagadnienia, jakim jest migracja.
0: Tak, my musimy sobie uświadomić, że nie ominie nas migracja. Owszem, przez dziesięciolecia i nieco dłużej byliśmy narodem migracyjnym. Wciąż wyruszaliśmy, zwłaszcza w ramach migracji zarobkowej, w różne regiony świata. I to my byliśmy takim wyzwaniem dla miejscowej ludności, gdziekolwiek się pojawialiśmy, i też miejscowego kościoła, jak przyjąć tych Polaków, katolików, dane wspólnoty. I do tego czasu jeszcze ten proces trwa. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla, ekonomicznie oczywiście, dla migracji z różnych krajów i tutaj tego procesu nie powstrzymamy, zwłaszcza, że nasza gospodarka potrzebuje wsparcia innych obszarów świata, chodzi o pracowników, więc ten proces będzie następował. Tylko właśnie, czy my będziemy w swoim kraju obywatelami drugiej kategorii, czy też nie? No tutaj wydaje mi się, że kwestią zasadniczą to będzie silne państwo. Musi być silne państwo, które chroni jedną i drugą stronę i pozwala na przyjęcie kultury przez emigrantów, języka, pewnych zasad, które funkcjonują w Polsce, gdzie wszyscy są traktowani sprawiedliwie i państwo też jest w stanie chronić przed negatywnymi skutkami migracji, bo one też są. To trzeba jasno, zdecydowanie powiedzieć, bez żadnych uprzedzeń. Kościół no jednak jest wspólnotą narodową, ale także międzynarodową, ponadnarodową. I te dwie rzeczywistości też jakoś się wzajemnie przenikają. My zwracamy uwagę na to, żeby się już przygotowywać. Wiele diecezji, są większe ośrodki do duszpasterstwa obcokrajowców, bo ich liczba narasta gwałtownie. W naszej diecezji ten proces jest nieco spowolniony, ale on też tutaj będzie coraz bardziej zauważalny.
1: Słowo pasterza.
0: Drodzy diecezjanie, mamy taki piękny zwyczaj modlitwy, zwłaszcza w maju, ale też w październiku, przy kapliczkach rozsianych w różnych naszych urokliwych miejscach w diecezji. Zawsze jest to budujące, gdy widzę małe wspólnoty modlące się właśnie przy tych lokalnych kapliczkach. Zachęciłbym Was nadal do tego, aby powstawały takie kapliczki gdzieś przy domach czy przy szlakach, żeby tą tradycję piękną ukazywania rzeczywistości wiary właśnie w krajobrazie przez budowanie, powstawanie pięknych, urokliwych kapliczek, żeby tą tradycję zachować, ale równocześnie zachęcałbym, żeby zwłaszcza młode pokolenie wprowadzać w modlitwę przy tych kapliczkach, w medytację i też, żeby ich zaangażować w utrzymanie tych kapliczek. Znam takie miejsca, gdzie 10-letnia dziewczynka zarządza kaplicą i ona organizuje nabożeństwa majowe, gdzie przychodzą osoby starsze i tak dalej. Jest tak odpowiedzialna, jest tak szczęśliwa, czy tam jakiś chłopiec też ma klucze do kapliczki i on tam powiedzmy jest takim głównym proboszczem w tym miejscu. Trzeba to dziedzictwo przyjąć jeszcze raz i dalej kontynuować, bo naprawdę jest to piękny, piękny zwyczaj i bardzo pogłębiający budowanie też relacji sąsiedzkich, międzyludzkich, bo te osoby się przecież spotykają, rozmawiają ze sobą, czego dzisiaj potrzebujemy w tej cywilizacji samotności.
1: W trosce o Kościół.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia uchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy folkową listę przebojów. W naszym programie dzisiaj będziemy grać jeszcze inaczej niż do tej pory. To znaczy zaprezentujemy kilka zespołów oczywiście. Po dwa utwory każdego zespołu dzisiaj, czyli mniej więcej sześć zespołów powinno się zmieścić. Bo będziemy grać z jednej płyty. To jest ciekawy taki projekt zrealizowany przez wiele zespołów, ale tak naprawdę przez lokalną grupę działania i stowarzyszenie. O tym parę słów za chwilę. A otworzymy program nagraniem, które może nie do końca mieści się w kanonie folkloru i folkowej listy przebojów, ale bardzo ciekawe. W wykonaniu zespołu dziecięcego, który ma różnorodny repertuar, zespołu, któremu przygrywa kapela jak najbardziej już folkowo brzmiąca. Chciałem to pokazać, bo kto wie, co będzie za lat 50, może to będzie właśnie przejaw folkloru i ludowej twórczości, zwłaszcza w takich regionach jak Muszyna, która jest specyficznym regionem, a tam właśnie teraz zmierzamy muzycznie, no bo w Muszynie trudno powiedzieć jednoznacznie, jaka tam tradycja etnograficzna powinna przeważać. To z racji historii choćby Muszyny, miasto kiedyś własność biskupów krakowskich, więc tam zupełnie inna ludność była otoczona, to miasto też wioskami w większości łemkowskimi. I tak będziemy słuchać grupy Popradzkie Smyki. To jest dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny, która ma w repertuarze utwory inspirowane regionem Doliny Popradu, piosenki dedykowane historii, legendom, zakątkom Muszyny. No, grupa koncertuje po prostu podczas wielu uroczystości w Muszynie, lokalnie bardzo znana i należy się z tego cieszyć. Tej grupie przygrywają Muszyniacy. Muszyniacy to kapela, która w folkowej bywała w zestawieniach do głosowania również. I w ich wykonaniu usłyszymy dwa utwory. Najpierw będzie Słoneczko zaszło, a później ta muszyńska nuta.

pozostaniemy geograficznie niemal w tym samym rejonie, bo będziemy trzymać się Popradu, będziemy się trzymać też uzdrowisk, jak najbardziej, ale granie już zupełnie inne. Granie, no takie jednak już bardziej, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w folkowej liście przebojów. Zresztą zespół, który w zestawieniu do głosowania bywał wiele razy. I w sumie przypomniły dwie piosenki w ich wykonaniu, które też w zestawieniu do głosowania kiedyś były. Grupa nazywa się Hoverna, a usłyszymy w jej wykonaniu piosenkę Krynica Zdrój, czyli opowieść o uzdrowisku, czyli będziemy niedaleko Muszyny, a później też Hoverna oczywiście pod Gaickiem nam zagra.

Wspominałem wcześniej, że kilka słów powiem o płycie, z której wszystkie dzisiejsze utwory pochodzą, bo to jest rzecz niezwykła. Tak różne etnograficznie i różne też muzycznie. Płyta nazywa się Perły Korony Beskidu Sądeckiego. Ma podtytuł Kraina, która łączy. No bo łączy górali, Lachów i Pogórzan. Bardzo różnorodne grupy etnograficzne, grające przeróżną muzykę. A dzisiaj na dodatek jeszcze będzie wiele zespołów dziecięcych, bo były popradzkie smyki, no a teraz będą po lachosku grały piecuchy, czyli to jest miejscowość Nawojowa. Czemu ty dziewce w dole stoisz? Takie pytanie tytułowe. No i drugi utwór, Kiej zem był małym chłopcem. Piecuchy to folklor lachowski. Niedawno zostały też nagrodzone wyróżnieniem przyznawanym przez CIOF. To jest taka światowa organizacja folklorystyczna. Jeszcze raz gratuluję. Miałem okazję być na tej uroczystości i naprawdę było to bardzo sympatyczne. Posłuchajmy, jak grają piecuchy.

Mówiłem, że na tej płycie, o której tytuł wymieniałem, czyli Perły Korony Beskidu Sądeckiego, jest muzyka z różnych regionów. No to jeszcze trzeba powiedzieć, kto tę płytę w ogóle wydał. A mianowicie stało się to lat temu, około 10 pewnie, LGD Korona Sądecka i Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego. No i tak mamy właśnie Lachy, Górale Czarni, czyli Nadpopradcy i też Pogórzanie tutaj się prezentują. No i zespół z Muszyny, którą trudno zakwalifikować etnograficznie. Kraina, która łączy, bo tak naprawdę, no to jest właśnie, można powiedzieć, powiat nowosądecki. To jest kraina, to jest Sądecczyzna historyczna, która łączy rzeczywiście różnorodne etnograficzne grupy, ale które mają też ze sobą wiele wspólnego, co słychać choćby w mowie, co widać w strojach też, a i w śpiewie pewnie też. Kto może, ten niech znajdzie. Przed nami grupa Kowalnia w dwóch utworach. W polu grusza stoi, a drugi to z łączki na łączkę. Czyli jedziemy do Stróż. To jest taka miejscowość ze znanym przez wiele dziesięcioleci węzłem kolejowym.

Ze Stróż możemy pociągiem przejechać w sumie do Piwnicznej, nawet do Łomnicy też, proszę bardzo, jak najbardziej. Trochę nam zejdzie, ale przejedziemy. Już nie ma tego zespołu, a był i był bardzo ciekawym projektem. To zespół dziecięcy Górale Czarni, ale ten zespół też nagrał ciekawą płytę z jazzmenami. W ogóle wspólnie muzykowali z nimi w pewne wakacje. Bardzo ciekawy projekt to był. Została po nim płyta i dobrze, a my posłuchamy Pirogów Łomnicońskich, bo tak się nazywali, w dwóch utworach, Do Góry Polana i Z Góry po Polanie. Jedno to jest mocne śpiewanie z instrumentami, a drugie to są piękne damskie głosy, a cappella, w zasadzie damskie, no dziecięce, młodzieżowe, można tak powiedzieć.

Dzisiejszy program kończymy wizytą w Świniarsku. Tam jest zespół Świniarsko. Te utwory, które teraz zaprezentuję, pochodzą w sumie z początków nagrań tej grupy, bo grupa doczekała się już całej pełnej płyty. To są dwa utwory, Mumia Konisia i Rosi Dyscyk. Chciałem powiedzieć, że wróciłem do tej płyty po wielu latach, jeszcze nigdy jej w całości nie prezentowałem w naszym programie, bo myślę, że to jest też świetny sposób na promocję kilku zespołów na raz. Wiele zespołów ma nagranych, 2, 3, 4 utwory, ale nie ma materiału na całą płytę. Warto się zebrać i warto spróbować wspólnie utworzyć płytę, niekoniecznie pochodząc z jednego regionu etnograficznego. To nawet będzie ciekawe, kiedy połączy się rzeczy bardzo różnorodne. My dzisiaj na koniec programu gramy Świniarsko, Mumia Konisia i Rosi Dyscyk, a ja życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, no i słyszymy się w Folkowej za tydzień. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: cię kocham jeszcze, nie wiem, może.
1: Chce mi się śmiać, chce mi się płakać.
0: Jak zaraz tutaj nie wrócisz i nie zabierzesz mnie stąd, to ja zamknę oczy i już się nie obudzę. Zamknę, zamykam, zasypiam i już mnie nie ma. Poszedłeś sobie,

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Naszą wiarę musimy pokazywać i wzajemnie się umacniać, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej ksiądz dr Piotr Cebula. W niedzielę w Dniu Papieskim odbędzie się diecezjalny marsz dla życia i rodziny, tym razem w Bochni.
2: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tymi, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje.
1: W niedzielę o godzinie 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła w Bochni zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja tej liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki świętego Mikołaja. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Uczeń misjonarz pod takim hasłem w niedzielę w całej Polsce obchodzić będziemy 26 Dzień Papieski. Będzie to także okazja do wsparcia zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja obejmuje pomocą prawie 2000 osób z całej Polski w diecezji tarnowskiej. To około 60 uczniów i studentów. W niedzielę w całym kraju prowadzona będzie zbiórka do puszek przy kościołach na stypendia dla młodzieży.
3: Warto pomóc, bo sam byłem przed laty stypendystą, także wiem od drugiej strony, jaka to jest pomoc dla młodego człowieka, a dzisiaj ta pomoc idzie do konkretnych ludzi, bo to trzeba powiedzieć, że 55 osób to nie tylko liczba, to są przede wszystkim twarze, to są historie życia tych ludzi i pomoc, którą udzielimy w młodości, mamy nadzieję, że wyda piękne owoce przyszłości. Na tym miejscu właśnie chcę serdecznie podziękować za wszystkie ofiary składane do puszek przy okazji właśnie Dnia Papieskiego.
1: Mówił diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Bogdan Mikołajczyk. Biskup tarnowski Andrzej Jerz prosi diecezjan o modlitwę w intencji naszego rodaka, arcybiskupa Grzegorza Bielaszki. W niedzielę w kościołach będzie czytany komunikat biskupa diecezjalnego w tej sprawie. Biskup przypomina, że ojciec święty Leon XIV wyniósł do godności arcybiskupi kapłana diecezji tarnowskiej księdza prałata Grzegorza Bielaszkę i mianował go nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zmarł redemptorysta ojciec Bernard Zieliński. Przeżył 92 lata, odszedł w 75 roku życia zakonnego i 69 roku kapłaństwa. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek o godzinie 11 w kościele parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie. Pół godziny wcześniej będzie modlitwa różańcowa.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Autopromocja.
1: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
2: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
3: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
4: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
3: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
4: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
1: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
0: To była autopromocja.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Czy msza święta jest nudna, czy jest fascynująca? Może niech każdy sobie odpowie, jaka jest nudna, czy fascynująca.
3: Jest tajemnicza, jest mistyczna, jest ubogacająca na pewno, jest przygotowująca do czegoś dalej, do czegoś więcej. Jest pozwalająca spotkać się z Jezusem w sposób nowy, pełny i taki życiodajny.
2: Czy trzeba ją przeżywać emocjonalnie w ogóle?
3: No to już zależy od naszej emocjonalności. Emocje towarzyszą naszemu życiu, bo my się przez nie wyrażamy i emocje pokazują, że się angażujemy w to, w czym te emocje się uruchamiają. Natomiast przede wszystkim ważna jest świadomość, że czym jest msza święta, po co ja przychodzę na nią, do kogo przychodzę, z czym przychodzę, w czym uczestniczę.
2: No dobrze, to dziś będziemy o mszy świętej w takim razie rozmawiać. Będę się starał, żeby było inspirujące, intrygujące, bo to dla mnie jest ważne. Dlaczego? Ja bym chciał dziś zadać księdzu wiele pytań, bo dla mnie msza, mimo że przecież tyle lat w niej uczestniczę, jest często niezrozumiała, trudna, a i nudna czasem. Może dlatego, że po prostu nie rozumiem, bo to jest centrum życia chrześcijańskiego i dziś będziemy o mszy świętej rozmawiać. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 25, werset 6 do 10.
4: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
2: Kiedy czytam te słowa, to myślę o tym, jak rozumieli Izraelici. Wysoka góra, uczta, mięso, wina, to co? To było dla nich?
3: To był znak obfitości, to był znak pełni szczęścia, pełni radości. Pamiętajmy o tym, że przeciętny Izraelita był człowiekiem ubogim, bardzo ubogim. Mięso było bardzo rzadko w menu. Wino wyborne też było rzadko w menu. To była raczej domena bogaczy. Człowiek prosty jadał, pijał wina młode, wina cierpkie, takie, no, które nie pozwalały się w pełni rozradować. Więc ten obraz uczty, takiej właśnie obfitej uczty, z wybornych dań, to był znak błogosławieństwa Bożego. To był znak obfitości, którą tylko i wyłącznie Bóg jest w stanie dać.
2: I to tłuste nie dlatego, że się tak trafiło, tylko tłuste dlatego, że to był symbol wielkiej obfitości, ten tłuszcz.
3: To prawda. Nawet tak trochę żartobliwie mówiąc, ludzie tłuści byli postrzegani jak ludzie, którym Pan Bóg błogosławi.
2: Błogosławieni.
3: Tak, bo są bogaci i stać ich na to, żeby się utuczyć. W związku z powyższym to jest wyraźny dowód na to, że Pan Bóg przy nich jest, że oni są ludźmi dobrymi, ludźmi żyjącymi w jedności z Panem Bogiem i widać to w całej ich powierzchowności.
2: I co wspólnego z tym mają słowa, że raz na zawsze zniszczy śmierć? Bo ja rozumiem, że lud wybrany oczekuje na to, że wreszcie już nie będzie miał wrogów, że życie będzie prostsze i że przyjdzie czas spokoju i świętowania, ale śmierć w tym wszystkim to co?
3: Lud wybrany przede wszystkim oczekiwał na swojego oblubieńca, na Mesjasza. Pamiętajmy o tym, że cały Stary Testament, a tym bardziej Nowy Testament, postrzega relację człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem jako relację oblubieńczą. Bóg chce poślubić swój lud, swoją oblubienicę, swój naród. Bóg się o ten naród troszczy. Bóg chce być w relacji miłości ze swoim ludem, a zawsze takim obrazem, który towarzyszy zaślubiną, jest obraz uczty, która jest piękna, która jest obfita, która jest wspaniała, bo to jest czas wielkiej radości. My przygotowujemy się przez całe nasze życie do wejścia na uczty w niebie. Tam, gdzie nie będzie już żadnej śmierci. Tam, gdzie nie będzie żadnego cierpienia. I to proroctwo Izajasza jest jednym z wielu proroctw Starego Testamentu, które realizowały się już w Nowym Testamencie, które zapowiada właśnie tą przyszłość, którą Pan Bóg dla nas widzi. Pan Bóg przygotowuje dla nas ucztę. Ucztę wieczną. Ta uczta już w tej chwili trwa. Ta uczta jest w niebie. Bo oblubieniec jest już w niebie razem ze swoją oblubienicą, czyli częścią Kościoła, ludu wybranego, który już osiągnął chwałę. My do tej uczty aspirujemy, ale też już jesteśmy poślubieni Panu Bogu. Przez krzyż Jezusa Chrystusa. Bo na krzyżu Pan Jezus poślubił nas sobie, swoją oblubienicę. Złączył się z nami więzami nierozerwalnymi. I Stary Testament tą rzeczywistość właśnie zapowiada. W ogóle, kiedy patrzymy sobie na te wszystkie przymierza, które Pan Bóg zawierał z ludźmi w Starym Testamencie, które były łamane przez człowieka, one też były pełne takich obrazów, w których Pan Bóg mówi o zaślubinach, o tym, że wybieram Ciebie jako moją umiłowaną, Ty jesteś moim ludem, ja się o Ciebie troszczę, Ty będziesz moim Bogiem, ja jestem Waszym Bogiem, będę Waszym Bogiem, chcę być Waszym Bogiem, ale Ty bądź moim ludem. Bądź ze mną związany, bądź ze mną w jedności, a ja będę Ci błogosławił, będzie przychodziła wielka obfitość łask, ponieważ ja chcę Cię uczcić, ja chcę Cię rozradować, ja chcę, żebyś Ty, moja oblubienica, mój lud, żebyś była szczęśliwa, żebyś był szczęśliwy.
2: Co z tym szczęściem, bo być może, przepraszam, tak powiem, może kluczem jest śmierć. I to dobrym kluczem, dlatego że jak myślę sobie o mszy świętej też, którą sam przeżywam, bo to przecież wszystkich nas dotyczy, oby nas wszystkich, proszę Państwa, drodzy słuchacze, dotyczyło, prawda? Niedziela. No to kto w niedzielę w kościele? Ręka do góry, mam nadzieję, że wszyscy.
3: Tak jest.
2: Ale no, można myśleć o tym, że modlę się, też jestem na mszy świętej, po to, żeby mi się powodziło, żeby mi było łatwiej, żeby Bóg moje problemy rozwiązał. Jest też modlitwa, tam jest modlitwa powszechna, oczywiście tam są i też rzeczy związane z życiem wiecznym, ale żeby się żyło, żeby się żyło, żeby się żyło, żeby się żyło. A tu jest napisane, że jak już się wszyscy spotkają i będzie świetne wino i będzie doskonałe mięso, bardzo tłuste i będzie powszechne wesele, to co Bóg zrobi? Zniszczy śmierć.
3: Tak
2: i teraz
3: jest.
2: Tak, jeżeli ja tylko myślę o tym, co jest tu i teraz i dziś, nie mam w głowie tego, że ja jestem poddany śmierci, a Bóg właśnie tam się z tą śmiercią rozprawia, no to może nie czuję, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim.
3: Ja myślę, że my wszyscy jesteśmy poddani śmierci i jakoś to czujemy, tylko próbujemy się przed tym ukryć, próbujemy przed tą rzeczywistością obumierania, umierania schować. Natomiast Pismo Święte nam wyraźnie mówi, i Pan Jezus też w przypowieściach swoich, że żeby wydać plon, żeby jakiekolwiek ziarno wydało plon, to musi pierw obumrzeć. I teraz to, dlaczego ja muszę tutaj umrzeć, to przede wszystkim dlatego wszystkiego, co nie jest we mnie Boże, co nie jest we mnie Chrystusowe.
2: No to stop. Idę na mszę, żeby umrzeć?
3: Tak. No to twardo, mocno. Nie twardo, ale ja wiem, że ja potrzebuję śmierci w pewnych przestrzeniach mojego życia. Potrzebuję śmierci we wszystkim tym, co mi jest zniewala, co jest moim grzechem, co jest moją niesprawiedliwością. Ja tego nie chcę. Przecież myślę, że tak jest. Tak? Każdy z nas jednak nie chce czynić zła, chcemy czynić dobro, a doświadczamy tego, że to zło nas dotyka bardzo mocno i wychodzi często właśnie z naszego serca, z naszych ust, z naszych myśli. I dlatego musimy umrzeć. Msza Święta zaczyna się od wyznania swoich grzechów, uznania prawdy o swojej grzeszności. I jest to moment, w którym ja mam złożyć ofiarę, uczestniczę w ofierze Jezusa Chrystusa, a zarazem mam złożyć ofiarę swojego życia. I to, co Pan Bóg chce, żebym ja mu ofiarował, to właśnie to wszystko, co we mnie wymaga przemiany, wymaga nawrócenia, wymaga uzdrowienia. I to jest ofiara miła Panu Bogu. Oddaję Mu serce skruszone.
2: Czyli moją zranioną istotę i ciemność, którą w sobie gdzieś noszę.
3: Tak jest. Moją nędzę, to tak jak Pan Jezus mówi na przykład do siostry Faustyny albo do innych świętych mówił. Oddaj mi swoje grzechy, oddaj mi swoją nędzę, bo tego mi jeszcze nie oddałeś, nie oddałaś. To też oczywiście jest cała ta przestrzeń, która dla nas jest o wiele trudniejsza, czyli umieranie dla swoich różnych ambicji, które my mamy, dla swoich planów, dla różnych rzeczy, do których my jesteśmy przywiązani jako do takich naszych, tylko naszych, że ja sobie to wymyśliłem, ja chcę to osiągnąć, mi na tym zależy, to jest moje życie i ja ja mogę z nim zrobić to, co chcę. Tymczasem Pan Bóg mówi, ja mam plan na twoje życie i chciałbym, żebyś pozwolił mi ten plan w twoim życiu realizować.
2: Okej, okay, czyli idziemy na przeświętą, wyłączamy nasze kłęby wijących się myśli, różnych spraw, zostawiamy to przed wejściem do świątyni. Pomyślimy sobie o tym, że idzie o śmierć, czyli o życie wieczne. Myślimy sobie o tym, co chcielibyśmy oddać, czyli różne trudne rzeczy, tak?
3: Nie do końca, bo ja nie chciałbym, żebyśmy coś zostawiali przed drzwiami świątyni.
2: Aha.
3: Nie ma co zostawiać przed drzwiami świątyni naszego życia, bo no my mamy z naszym życiem wejść do tej świątyni.
2: Włączony telewizor.
3: To na pewno możemy zostawić. Tak? Najlepiej nie zostawiać włączonego żelazka.
2: Tak.
3: Natomiast jak wchodzę do domu Bożego, do domu mojego Ojca, tutaj właśnie to idę z tym, kim jestem i takim, jakim jestem, po to, żeby Bogu o tym powiedzieć i Mu to oddać.
2: Za chwilę wrócimy do tego tematu ze słowami świętego Pawła Apostoła do Filipian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4, wersy od 12 do 14 i od 19 do 20.
1: Bracia, umiem cierpieć biedę. Umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
0: Święty Paweł pisze to tak, jakby właśnie wyszedł z dobrze przeżytej mszy.
2: Ja myślę, że on nie z jednej mszy dobrze przeżytej wyszedł. Ten moment, kiedy on ten list do Filipian pisze, to jest raczej schyłkowy już okres jego życia. On już bardzo wiele przeżył w relacji z Jezusem. On już bardzo wiele zrozumiał z tego, co to znaczy być z Jezusem, co to znaczy żyć z Jezusem. Ma, jak widać, do niego wielkie zaufanie. Nie polega na sobie, ale tak naprawdę zdaje się na Pana Boga, zdaje się na Jezusa, daje się Jemu prowadzić i doświadcza tego, że On mu błogosławi, że Jezus, któremu on został poślubiony, bo Paweł ma tą pełną świadomość tego, że jest w relacji oblubieńczej z Jezusem, wie, że Jezus się o niego troszczy. I w związku z powyższym zdaje się na Jezusa. Sam raczej nie kombinuje po ludzku, nie zabezpiecza się tak, żeby mieć to wszystko, czego potrzebuje do życia, tylko liczy na to, jak widać, tutaj nawet o tym wyraźnie mówi, że on doświadcza tego, że Jezus się o niego troszczy i mówi do Filipian, o was również się zatroszczy, jeżeli tylko pozwolicie Jezusowi na to, żeby się o was zatroszczył.
0: Umiem cierpieć, umiem też korzystać z obfitości. No, zazdroszczę.
2: Ja też.
0: Ja się ciągle martwię o to, czy coś się nie skończy, czy tam gdzieś wystarczy na to, na tamto. Mam ciągle głowę w problemach. No, przez święto też tak chodzę, mając głowę w problemach. I one mi się potem snują po głowie przez całą mszę.
2: To prawda. I w dobre miejsce przychodzimy z tymi problemami, bo Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, utrudzeni, a ja was pokrzepię. Ale też mówi, uczcie się ode mnie. I to uczenie się od Jezusa to jest takie danie się prowadzić Duchowi Świętemu w tym wszystkim, co się w moim życiu dzieje. Jeżeli mam tą głowę pełną różnych swoich spraw, swoich lęków, jakiejś bezradności, ja przychodzę na Eucharystię, to ja wiem, że przychodzę do Jezusa, który w czasie tej Eucharystii umiera i zmartwychwstaje. Który bierze na krzyż w czasie mszy świętej całe moje życie, wszystkie moje grzechy, wszystkie moje bezradności i lęki, ciemności, konsekwencje tych grzechów. On je przybija do krzyża, zamyka je w grobie i w czasie tej samej mszy świętej, tuż pod koniec, Jezus zmartwychwstaje. I ja włączony w tą Eucharystię mam być, bo przychodzę, żeby się w nią włączyć. Nie przychodzę jako widz na przedstawienie, tylko przychodzę jako uczestnik tej ofiary. Przychodzę i słyszę w pewnym momencie słowa Jezusa po przygotowaniu darów. Módlcie się, aby moją, czyli Jezusa ofiarę i waszą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, czyli módlcie się ze mną. Jezus ofiaruje się Ojcu i mówi, módlcie się ze mną, aby także waszą ofiarę Bóg przyjął, mój Ojciec przyjął. Włączamy swoją ofiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa.
0: Co my tam możemy dać za ofiarę?
2: No właśnie to, o czym wszystkim mówimy.
0: Oprócz ofiary na tacy.
2: Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żebyśmy ofiarowali Panu Jezusowi prawdę naszego życia. Czyli właśnie to, co nam się po głowach snuje, to, co nas rozprasza, to, z czym sobie nie dajemy rady. Składali to w ofierze. Dlaczego? Dlatego, że wszystko to, co my składamy na ołtarzu razem z darami chleba i wina jest tą rzeczywistością, na którą za chwileczkę stąpi Duch Święty. Bo tam Pan Jezus przez posługę kapłana wyciąga swoje ręce i mówi, ześlij Ducha Świętego na ten chleb i wino, aby stały się, tak? A jeżeli tam jest oprócz chleba i wina także moja bezradność, mój lęk, moja ciemność, mój grzech, moi bliscy, moje powołanie kapłańskie, moje powołanie ojcowskie, macierzyńskie, małżeńskie, moja starość, choroby i radość, moje przyjaźnie, to na to wszystko wstępuje Duch Święty. Jak on wstępuje, to nie po to, żeby się ulotnić, tylko wstępuje po to, żeby objawić swoją moc w tej rzeczywistości.
0: Ale co znaczy, że wstępuje?
2: Wstępuje, czyli wnika w tą rzeczywistość, przemienia ją, namaszcza ją.
0: To ja jestem, idę pokłócony z rodziną na mszę i co Duch Święty z tym zrobi?
2: Jeżeli ja stanę w prawdzie przed Panem Bogiem już na samym początku mszy świętej i powiem, bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem i tym, że pokłóciłem się z moją rodziną i chcę to naprawić i chcę, żebyś ty mi pomógł to naprawić, no to Duch Święty przyjdzie z łaską, żebym mógł do tego pojednania dojść.
0: Jak czytam jeszcze Pawła, przepraszam, do tego wrócę. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości, do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. To tak mi się to czyta, jakby Paweł właśnie schodził z tej góry po tej dobrej uczcie, gdzie Bóg zniszczył śmierć. On jest już przemieniony. Paweł tu jest już eucharystyczny, można powiedzieć.
2: To prawda.
0: On jest tak jakby po prostu świecił blaskiem Najświętszego Sakramentu, nie? No bo jest pełen łaski.
2: To prawda. No w ogóle każdy z nas, to też warto tutaj nadmienić, że jak my wychodzimy ze mszy świętej dobrze przeżytej, w stanie łaski uświęcającej i po przyjęciu komunii świętej, to my z tej mszy świętej też wychodzimy jako święci.
0: To telewizor co ma wtedy nas już nie działać nam w głowie? Może właśnie, może jeśli będę w stanie go wyłączyć wchodząc do kościoła, czy to jest trudne po prostu słuchać, co tam się mówi? Słuchać, czy świadomie to przeżyć, tę ofiarę?
2: Świadomie.
0: To może faktycznie jest tak, że wychodząc będę myślał, a może tego nie muszę, tamtego nie muszę, tym się nie muszę przejmować, może z tą pracą nie będzie tak źle, Bóg jest ze mną, czyli nie umiem cierpieć biedy i
2: tak jest. Tak jest, tylko chodzi o to, że właśnie my się tego uczymy. To nie jest tak, że ja pójdę na pierwszą mszę świętą,

0: Od mojej głowy zależy, czy Bóg działa, czy nie działa. Jak to jest?
1: No to w tej sytuacji oczywiście, że nie od mojej głowy zależy, ale zależy od tego, czego ja chcę. Bo jeżeli ja naprawdę jestem w stanie łaski uświęcającej i wiem o tym, że jestem w stanie łaski uświęcającej i dlatego jestem w stanie łaski uświęcającej, żeby przyjąć za chwileczkę Jezusa żywego pod postacią chleba i wina, to rzeczywiście to ja już mam tą głowę świadomą. Bo czasami może być tak, że ja nie wiem, co robię. Są osoby, które chodzą do Komunii Świętej codziennie i potem do księdza mówią, że opłatek przyjęły.
0: No tak, ale jeżeli jestem akurat po spowiedzi, no bo może przystępują raz do roku albo jakoś, no i są w stanie łaski, bo są po spowiedzi, przystępują do komunii, a telewizor gra. Bo to nie znaczy, że jak będę u spowiedzi, to nagle mi się wszystko poustawia. No, żeby tak było świetnie.
1: To nie
0: tak
1: chodzi
0: było
1: o to, żeby mi się poukładało, czy poustawiało. Chodzi o to, żeby pozwalać Jezusowi w swoim życiu działać. Mhm. Ja przychodzę na Eucharystię po to, żeby osiągnąć zbawienie, żeby być na nowo zbawionym w tym, co odkryłem, że jeszcze zbawienia potrzebuję. Przychodzę z konkretnym pragnieniem, intencją, z konkretnym darem wymagającym we mnie nawrócenia, uzdrowienia, przemiany. Ja wiem, po co przychodzę. Tego my się uczymy. Chodzić też. Możemy się uczyć chodzić po górach i człowiek przez 30 lat chodzi po górach i nie umie, a nagle po 35 latach nauczył się chodzić po górach.
0: Ale wie ksiądz, jeżeli ktoś jedzie samochodem i ginie w wypadku, jeżeli wyszedł właśnie od konfesjonału, to zakłada się, że Bóg go bierze do siebie.
1: To prawda.
0: Czy on tam umie, czy nie umie, czy mu grał telewizor, czy mu nie grał telewizor, to już o to nikt nie pyta. Jest po prostu w łasce i przystąpił do komunii, więc Bóg otwiera przed nim bramę. Czy co się dzieje w nas, że my jesteśmy w tej łasce, choćby grało jak nie wiem co?
1: Mi chodzi o zaangażowanie moje w tą rzeczywistość. Ja wiem, o co panu chodzi, ale ja się z tym do końca nie zgadzam. Oczywiście, że ex opere operato, prawda, że sakramenty działają mocą sakramentu, że bez mojej świadomości sakramenty też będą działały. Ale z drugiej strony to jest tak, że ludzie się czasami spowiadają i chodzą do kościoła i nic się w ich życiu nie zmienia, bo oni właśnie nie angażują się w to.
0: Albo angażują się być może nie na tym poziomie, na którym powinni. Angażują swój czas, idą publicznie do kościoła, czyli pokazują, że są wierzący, ale być może nie są w stanie otworzyć swojego serca, swoich myśli, naprawdę wyłożyć tego, co w nich jest.
1: Bo nie znają Jezusa.
0: Albo są tak zamknięci, że nie dopuszczają go w ogóle do siebie.
1: No właśnie.
0: Ale do komunii przystępują.
1: No tak. I się okazuje, że jest praktykujący niewierzący, tak? Ja przychodzę na spotkanie z Jezusem i mam szansę przyjąć Jezusa, żywego, prawdziwego Boga, który jest w stanie zmienić całe moje życie. Ale ja muszę chcieć tej przemiany. Przyjmując chleb żywy, czyli Jezusa, mam życie wieczne, bo Jezus tak obiecał. Kto mnie spożywa, będzie miał życie wieczne. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ale pamiętajmy o tym, że Pan Jezus przychodzi do nas nie tylko po to, żeby nas wpuścić do nieba kiedyś, tylko przychodzi tutaj po to, żeby dziś działać w moim życiu, żeby być w moim małżeństwie, moim powołaniu, które realizuję, w mojej pracy, w korporacji czy gdziekolwiek indziej, w mojej starości czy młodości, we wszystkim tym, czym żyję. Kiedy przyjmuję Jezusa świadomie i mówię, Pan Jezu, wchodź w moje życie takim, jakim ono jest i rób z nim to, co chcesz, to Pan Bóg to robi, bo ja mu daję na to przyzwolenie, a mam wolną wolę i Bóg na to zaproszenie czeka.
0: Za chwilę wysłuchamy słów Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, wersy od 1 do 10.
1: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
0: Smutna jest ta przypowieść. Ona jest smutna, jest też w niej nadzieja. To niesamowite, bo smutna jest dlatego, że wzgardzono, że nie chcieli przyjść na ucztę. I smutna jest dlatego, że ktoś wyleciał, bo był źle ubrany. A jest bardzo pozytywna dla tych, którzy chodzili po obchodkach głodni, nie mieli co z sobą zrobić i zostali zaproszeni bez żadnych zasług. Weszli na tą najpiękniejszą ucztę.
2: Bo o czym jest ta przypowieść? To jest przypowieść o Bogu Ojcu, który jest tym królem, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi, Jezusowi. Uczta weselna, czyli żeby była uczta weselna, musi być wesele, muszą być zaślubiny. Powiedziałem już wcześniej, że Jezus przyszedł tutaj na świat, aby poślubić nas sobie, swoją oblubienicę. I ta uczta weselna jest przygotowana. To jest obraz nieba. I ona już tam jest, ona już tam trwa, bo Jezus oblubieniec jest już w niebie. I wielu ludzi, którzy zostali odkupieni przez Jezusa, też już jest w niebie. My jesteśmy na takim etapie, jakbyśmy powiedzieli tym językiem, obrazem biblijnym małżeństwa biblijnego. Jesteśmy po tych pierwszych zaślubinach. Jak Maryja z Józefem byli sobie poślubieni, jeszcze nie zamieszkali razem. My też jeszcze nie zamieszkaliśmy razem z Jezusem w niebie. Jesteśmy w okresie tym przygotowawczym, ale już jesteśmy poślubieni. Już musimy o tym ciągle pamiętać. Jesteśmy poślubieni pełnoprawnym związkiem małżeńskim między Bogiem, Jezusem Chrystusem, a nami jako Jego Kościołem, Jego oblubienicą.
0: A jest Nim chrzest.
2: A jest Nim chrzest, tak? Bo chrzest nas włączył w ofiarę Jezusa Chrystusa, w czasie, w którym zostaliśmy poślubieni. Czyli każdy z nas jest poślubiony. Teraz pytanie, co my z tym okresem przygotowawczym zrobimy? Może być tak, jak ci tutaj różni ludzie. Zajmiemy się swoimi sprawami, swoim życiem. Zajmiemy się swoją karierą. Zupełnie wyprzemy ze swojej świadomości to, że jesteśmy zaproszeni na ucztę. I w ogóle do niej nie dążymy. W ogóle nam już na tym przestało zależeć. I to jest dramat człowieka, który może zatracić swoje życie wieczne z własnej woli. I to jest ten obraz tych wszystkich, którzy zostali odrzuceni, bo odrzucili zaproszenie, wytraceni i tak dalej, i tak dalej.
0: Mało tego, nawet pozabijali sługi. Nie tylko nie przyjęli zaproszenia.
2: Tak, a nawet walczą z Bogiem, walczą z Kościołem, walczą z nauką Jezusa Chrystusa. I to jest dramat. Dramat człowieka, dramat źle wykorzystanej wolnej woli. Pan Bóg dał człowiekowi prawo do takiego, nawet takiego głupiego wyboru. W sensie, no, dając nam wolną wolę, zaryzykował, że możemy takich wyborów dokonać. I dlatego Pan Bóg nigdy nie przestaje człowieka szukać. Także tych, którzy zaprzeczają w ogóle swojemu powołaniu do świętości, powołaniu do nieba. Tutaj są różni ściągani później, prawda, w miejsce tych, którzy odrzucili to zaproszenie. Też tacy ludzie z ulicy, można by powiedzieć.
0: Celnik Mateusz i Maria Magdalena.
2: Dokładnie tak.
0: Wielcy święci.
2: Z których możemy brać przykład. Bo kiedy doświadczyli prawdy o swoim grzechu i spotkali się z łaską Pana Boga, to przyjęli tą łaskę i zaangażowali się na 100% w budowanie relacji z Jezusem. I Maria Magdalena, i celnik Mateusz, i każdy z innych bohaterów biblijnych, którzy weszli na drogę nawracania się. My też jesteśmy do tego zaproszeni. Żebyśmy mogli wejść na ucztę weselną, dzisiaj to różnie wygląda, te mody nasze są dziwne, ale normalną rzeczą jest, że trzeba tam przyjść przygotowanym. Nikt w łachmanach nie pójdzie na ucztę weselną. Zawsze to był wymagany odpowiedni strój, odpowiednie przygotowanie i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej na ucztę weselną w niebie z naszym oblubieńcem, my jako oblubieńca nie możemy wejść w łachmanach.
0: No tak, ale o co chodził Jezusowi?
2: W tej przypowieści?
0: No z tym wyrzucaniem tego chłopaka, który był w dresie.
2: Chodzi o to, że on został zaproszony na tą ucztę weselną, tak jak inni, z łapanki można byłoby powiedzieć. I oni przygotowali się na tą ucztę, a on nie.
0: No i co?
2: Oni mieli stan łaski uświęcającej, który upoważnił ich do wejścia na ucztę weselną i bycia tam. On tego stanu łaski uświęcającej nie miał.
0: Ale czy to nie jest myślenie odnoszące się do stanu dogmatów z XIX-XX, może i wcześniejszych wieków, ale Jezusowi o co chodziło?
2: Że musisz być święty, żeby być w niebie.
0: Święty, żeby być w niebie.
2: Tak, tylko święci wchodzą do nieba. Czas na ziemi mamy na zdobywanie świętości. Jeżeli tego czasu nie wykorzystamy do końca, no to będziemy do niej dojrzewali w czyśćcu. Ale do nieba nie wejdziesz, jeżeli nie będziesz święty, czyli czysty, czyli piękny, przyozdobiony w te wszystkie łaski, którymi Jezus oblubieniec nas przyozdabia.
0: Wychodzący z mszy...
2: Jestem święty.
0: Po spowiedzi komunii.
2: Jestem święty,
0: i to jest
2: tak.
0: Człowiek ubrany w strój weselny.
2: Tak jest, jak najbardziej. Gdyby w tym momencie przejechał mnie samochód, jestem w niebie.
0: To ja sobie chodzę na mszę i nie przystępuję do spowiedzi i do komunii, albo do komunii w sposób świętokradczy, czyli wiem, że grzeszę, ale przystępuję, bo znajomi przystępują i głupio, żebym nie poszedł. Czyli nie mam stroju weselnego, bo przychodzę na niby i jak mam wypadek, oczywiście nie wiem, co będzie, to niech to nie będzie wróżenie. Mhm. Natomiast według wiary katolickiej, no to mam problem pewien.
2: Bardzo duży problem. My w ogóle przez Eucharystię, którą przeżywamy na ziemi, czyli przez mszę świętą, my uczestniczymy już w tej uczcie niebieskiej. Jakiś zadatek, byśmy powiedzieli. Przystawki. Tutaj na ziemi już bierzemy z tej uczty niebieskiej, spożywamy ciało i krew Pana Jezusa. Otrzymujemy pełnię darów Ducha Świętego. Otrzymujemy łaskę właśnie uświęcającą. I uczestnicząc w Eucharystii, my przygotowujemy się do tej uczty w niebie. Czyli właśnie pozwalamy Jezusowi na to, żeby On nas oczyszczał, obmywał nas z naszych grzechów, żeby dawał nam Ducha Świętego z Jego darami, żebyśmy byli coraz bardziej piękni, przyozdobieni w te klejnoty duchowe, w różne diademy, szaty z bisioru i tak dalej, i tak dalej.
0: Wystarczy czyste ubranie.
2: Tak, ale no właśnie, ale Stary Testament i Nowy nam pokazuje wiele, że Bóg naprawdę daje nam to, co najlepsze. I w miłości chodzi o to, żeby dawać sobie to, co najlepsze, tak? Żeby kochać całym sercem, więc Bóg się nie oszczędza w miłowaniu nas. Chodzi o to, żebyśmy my też się nie oszczędzali w miłowaniu Jego, żebyśmy się zaangażowali, żebyśmy zadbali o tą czystą szatę.
0: No dobrze, to wiemy już tyle, że łaska uświęcająca, czysta szata, czyli ja jestem po spowiedzi, po komunii, no bo przecież Eucharystia jednak te grzechy powszednie likwiduje, tak?
2: Tak. Przyjęcie komunii świętej gładzi grzechy powszednie. Czyli sama świadomość, uświadamiam sobie na początku mszy świętej, że jestem grzesznikiem, ale nie mam grzechów ciężkich, więc mogę przyjąć komunię świętą i wychodzę też święty.
0: Staram się wyłączyć telewizor, żeby nie grał, kiedy jestem mówię w głowie telewizor, tak. Żeby nie grał, kiedy jestem w kościele, bo wtedy mogę się nastawić na to, co się dzieje. A to powiedzmy jeszcze krótko i fascynująco. Co się dzieje? Co się dzieje tam? Bo to tak się przychodzi, jest tak liturgia słowa i jest tak... że przepraszamy Boga za nasze grzechy, potem jest Słowo Boże, potem...
2: Przygotowanie darów i konsekracja i komunia.
0: I jeszcze kazanie. Być może ono zwraca największą uwagę, bo jest niepowtarzalne. A potem klękamy dwa razy pieśń na wyjście i wychodzimy z kościoła. Co tam się dzieje?
2: Msza Święta jest uobecnieniem ofiary, którą Pan Jezus złożył na krzyżu.
0: Czyli co się dzieje?
2: Jezus umiera za moje grzechy, biorąc je na siebie i chowa je w grobie, a następnie zmartwychwstaje do nowego życia.
0: A jak to się rozgrywa w czasie? No bo co, przychodzę na mszę i co? Kiedy to się wydarza?
2: W czasie całej Mszy Świętej to się wydarza. Śmierć Jezusa Chrystusa to jest cała Msza Święta tak naprawdę. Zwłaszcza cała liturgia eucharystyczna. A zmartwychwstanie dokonuje się tuż przed Komunią Świętą, kiedy kapłan łączy ciało i krew Pana Jezusa w kielichu, prawda? Ciało i krew Pana Jezusa łączymy w kielichu i potem ukazany Baranek Boży, Jezus zmartwychwstały, który gładzi grzechy świata. I mówi kapłan: błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Baranka, ucztę godów, ucztę zaślubin Baranka. I wtedy ja mówię: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale...
0: No bo nie jestem.
2: Tak, ale powiedz tylko słowo, a będzie... To jest ta modlitwa setnika z Ewangelii.
0: Tak.
2: To ja naśladuję jego wiarę. Tak, Panie, możesz powiedzieć słowo, przemienisz, będzie uzdrowiona moja dusza i będę taki jak Ty, będę się stawał taki jak Ty, będę święty. I następnie idę i przyjmuję Jezusa, żywego Jezusa, który mnie czyni świętym.
0: I pewnie często nie czuję w ogóle, co się dzieje, tylko przystępuję, prawda, tak jak przystępuję oby co tydzień, a Bóg i tak w tym jest.
2: Tak jest. No my nie musimy czuć, tak? No, Pan Bóg to nie perfumy. Tu chodzi bardziej o akt woli, o wiarę. Wiarę, że ja przychodzę na spotkanie z żywym, prawdziwym Jezusem, który za mnie umiera, dla mnie zmartwychwstaje, który otwiera mi niebo i mnie do tego nieba wprowadza.
0: A kiedy ofiarowuję te swoje wszystkie sprawy, które mi się wydaje, że teraz się przełączam na kanał Kościół, prawda, i przestaję myśleć, jeśli mi się uda o tym, co w domu się dzieje, a być może właśnie powinienem, tylko w odpowiedni sposób. Mhm.
2: Już na samym początku Mszy Świętej jest ten moment kolekty, typu akcie pokuty, taka modlitwa módlmy się, która nas wprowadza w liturgię słowa i wtedy kapłan mówi, zbiera te wszystkie intencje, które my żeśmy przynieśli. Ale konkretnie ten dar, kiedy ja mogę Panu Bogu ofiarować, to jest moment, kiedy ministranci przynoszą do ołtarza chleb i wino i kapłan tam wszystko te dary przygotowuje i to jest, my śpiewamy pieśń. Czasami nam to właśnie umyka. Kiedy ta pieśń jest, kapłan robi swoje, to my też robimy swoje. Wtedy na ołtarzu mówię, Panie Jezu, ofiaruję Tobie.
0: Kładę mój telewizor.
2: Tak, mój telewizor. I wszystko, co tam jest. I to jest ten moment, kiedy za chwilę potem będzie: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I to jest to. Więc Pan Bóg jest...
0: O Boże, jak to dobrze byłoby, powiedziałem, o Boże, ale może w tym kontekście niech będzie.
2: Modlitwa, tak jest.
0: Tak, jakby to dobrze było, żebym ja świadomie wtedy złożył te wszystkie sprawy, które w sobie naprawdę noszę. A każdy wie, co nosi, tak, proszę Państwa?
2: Tak.
0: Dobrze wiemy, prawda?
2: Wiemy.
0: No właśnie.
2: I teraz my o tym mówimy po to, żeby sobie to w pamięci utrwalać. I teraz każda następna msza święta, nawet ta dzisiejsza, jeżeli pójdziemy na nią na późniejszą godzinę niż dziewiąta, jeżeli słuchamy to dziewiąte, a jeżeli słuchamy w sobotę, no to jesteśmy przygotowani już na niedzielę. Ja wiem, po co idę i wiem już dzisiaj, przygotowuję się do tej mszy świętej, wiem, co chcę Panu Bogu ofiarować. I jeżeli z tą świadomością przychodzę, to naprawdę każda kolejna msza święta będzie mnie coraz bardziej włączała w tą tajemnicę zwycięstwa Jezusa nad złem w moim życiu.
0: Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. To znaczy, że Bóg chce, żeby wszyscy przeszli przez te bramy, ale nie wszyscy chcą.
2: To my musimy chcieć. To nie tylko wystarczy, żeby Pan Bóg chciał. My musimy chcieć. Dlatego pozwólmy się Bogu wybierać każdego dnia.
0: Amen, alleluja.
2: Amen.
0: To koniec tych rozważań. Jeżeli Państwo chcą wspierać misję ewangelizacyjną Radia Warszawa i tę audycję Księga, serdecznie o to prosimy. Wszystkie szczegóły na stronie radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica, zaprosza pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Jak Jantosia Pietrka robić? Nauczyła. Na kominowie gazdował Pietrek Sopata ze swoją babą Jantosią. Gazdówką mieli sporu, ale co z tego, jak gazda był leniwy, a baba mu się nie śmiała przeciwić. Godali, że Jantośka ze 3 lata za Pietrką Jakubowym po muzykach lotała, a on nawet nie patrzył na nią. Na koniec do Kowalki posła. Pomóżcie, ciotko prosiła, dajcie lub sztyku. Syćkie wiedziały, że Kowalka na zielach się zna. Po polach i po łokach szukała, jedne zbierała rono, przy rosie, drugie w płynie, kiew słonecko we świercu świeciło. Inne kuje co robi, kiej cień słonka dłusy, a jeszcze inne przy półni miesiącka. Na wsyćko zioła miała i na kurzowki, i na cioski dychonie, na kłolki w błoku i na babski chłorości, a jak w toro wzajemności nie miała, to i lub sztyku casom mogła uprosić. Kowalka nie kozdy dziopie lub sztyku dawała, ale nad Jantosią krześnicą ulitowała się. Jest takie ziele na sieźrą. Rośnie płono pod młodynią na równi, przy cupikowej łódce. Kwitnie niebieskawo, z dziobołka ma twarde, listecki drobniuśkie, podbielone z płotką. Wtoro dziopa dostanie tego ziela, ugotuje, wypije, będzie miała coście do kawalerów. Po ziele trza iść w nowy cwortek w nocy, żeby nikt nie widział. Kie się idzie, trza obrócić się tyłom, żeby diabła usukać, trza ziele rwać i godać. Na się źrele, rwocie śmiele, pioci palcom, siustym dłoniom, niech się za mną chłopcy gunią. Duzi mali by mi się syćkie zalecali. Jak było, nie wiem, ale go dali zeł z obszalca na weselu Pietrek cały wieczór za Jantośką w łodzi łocami. Jak kłod za spyrką, wnet tyz się łozynili. A nie minęło rok łodź ślubu, jak zacoli godać, co to Pietrek teraz za flasecką w łodzi łocami, a trafia się, że jak się wracą z baciarki, to i roką ociążku patrzeć na Jantośko ni młodze. Lubsztyk widać niedługo działał. Markotnie babi nie było, to i roz płosła się do krzysn matki płozolić. Co ta Jantosiu na ciebie? Łopytała się Kowalka. Co tam godać? Tako moja dola. Jakby mamusia zyli, to by mi młoze łzy było. A tak, wiecie, krzesno matko, nijakie płeciechy. Ino ludzie na języki bieru, co to ja winno? Dokucają ci. A co oni dokucyć mi mogą? Ino to, ze baby, to mi językami mielo. Jak roboty w polu po końcu i po chłopak na przodzoni albo darcie pierza się zbierają, to językami plascu i plascu. A łocom mają płaskać jak nieło cudzy biedzie. Swoje głębokie płot sionniki chowają, pierzynami obciskują i płościółkom z wierchu przykrywają, żeby nikt ni kapki jej biedy nie uwidział, a cudze jak gnoju z gnojowki wyciągają. Nie trop, ze się Jantoś, coś ich poradzamy, powiedziała Kowalka, i no musisz tak zrobić jak ci kozo. Dłowi lije, Pietrek się odmioni. Drugiego dnia rano Pietrek się obudził i łotar ślipia. Łotar jeszcze roz, bo coś mu się nie nadawało. I on toś ale zała jeszcze, co było niepodobne, bo zawsze pierwsza stawała do obrządku. I on tośka, i już się miał zamachnąć, patrzy lepiej, a baba jakosik odmieniono. Czorno, łoskudluno, chustka na łoca jak u starej carawicy. A co z to koi on tośka? A koi by miała być? Ozwała się baba. No co jo, głupicy, co chyba wiem, jak moja baba wyglądze. Jakieś sosonówą, tak bos. Robiłak załoboje, tom się i załoboje uponiewierała. Co się patrzy zgodo, gobo rozdziawios, za robota się bier, krowy czy napoić, łasypko pomiesać, świniom dać. Pietkowi jazę skóra na karku ścierpła, jeszcze nigda mu baba tak nie zgrzypiała. Wziął copko, łobuł się i poszedł do szwagra. Wypili po kwaterce gorzołki, Jątek nic nie godał, ino się rozmyślał, że na pewno mu się coś zwidywało, a jak się wróci do chałupy, zaś będzie jak zawdy. Po drodze umyślał se śpiewko, żeby mu było raźniej. Moja Kaśka, nie umieraj, kto mi będzie kaso wierał. Moja Kaśka umrzeć musi, bo ją bardzo w piersiach dusi. Jak się wrócił do chałupy, baba dali lezy i jeszcze brzydco jak pierwy. Bydlota rycały, świnie kwicały, kury się ozlazły, a pies lezł pod progą i skiałcą. Jątośka, ozdar się od proga, baba nic, już się miał zamachnąć, ale się zatłocął i prasnął łbom o ślufonek. Wziął stać, chycił się ławy, ale ta się przewróciła razem z gorską, co na nim stoł, i cała syrwotka wylała się na Pietrkową łobola łę. No to już nie wytrzymam. Co się w tej chałupie dzieje? Diablota się zalogłycy, co? Dziś świąte ucyje. Nie pamiętos. Ogarnij się i weź się do jakiej roboty, bo świata idą. Jak się tak będzie z dziadową, to wsyćko wyzdycho. Siadł Pietrek na ławie, łotar pysk i umyślał se, że to nieś pasy i trzeba coś ich zrobić. Bez tydzień wstawał rano do łobrządku. We wiliju rano, jak było jeszcze ciemno, Pietrek wstał, poszedł do stajnie, bydlota napoił i pojechał do lasa po drzewo. I on toś katyz jak odmodniono przyleciała do hołu. Jak tam, ciotko, daliście se rado? A co by mnie dała? Pietrek myślał, że to ty. Przeluk się, że będzie musiał z łokropą do śmierci siedzieć. Najpierw myślałam, że mieć czaśnie w kufo. Później się nie odzywał i no pozierał spod łba. Dawała mu zioła do picia, to i spokorniał. A teraz sama widzisz. Jantosia uciesuną wzięła się do babskiej roboty. Izbo pozamiatała, upiekła kołoca, zawiesiła podłażnicko i ryktowała wiecerzo. Po południu z robotą była gotowa. Stanęła u okna, patrzy Pietrek, przyjechał sunkami pod chałupę, drzewo zwolo i układa do sopy. Wesedł do izby, patrzy i o co mnie wierzy. Baba nie pyskuje, a ino się uśmiecha. Po izbie pochnie światami. Jątkowi tak się ciepluśko pod kozuchą zrobiło, że ino oddychnął. Łot te wilije, życie Jątosi się odmieniło. Pietrek było gospodarko dbał, a Jątosia w chałupie gazdowała. Niewiele do siebie go dali, ale gospodarzyli zgodnie. A baby cudownie jeziorami zygały, nadziwić się nie mogły. Jedna bez drugu dziwowały się, jakie to kowolka mocary na chłopów haj. Pytam pięknie, słuchajcie, folkowego grania i gadania, czytał dla was Piotr Gąsienica.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

czeka na dobry moment, żeby namilczyć człowieka, gdzie niebo leży

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
3: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
4: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
5: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
4: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
5: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
2: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
1: To była autopromocja.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrawią moi ściewy z Kozalnicy Łochotnickiej, spod Turbaca, Gorca Lubonia, Magórek, z przepięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pioniny. Moi ściewy, już ta jesień zakwitła u nas w Gorcach, przepiękne te listecki kolorowe, trosecku nas wystraszyło te zimne poranki, ale ufamy, że jeszcze będzie ciepło. Dziś jak moi ściewy usłyszamy w naszych kościółeckach Ewangelio według świętego Mateusza. Tak pisą: kiedy Jezus godu w przypowieściach do arcykapłanów i starszych ludu, gdyż królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucto weselno swemu synowi, posłał swe sługi, co by zaprosił i zwołał na ucto. Jeno ci nie chcieli przyjść. Posłał jest teraz inkse sługi z gadaniem takim: powiedzcie sta zaproszonym, oto przygotowałem moją ucto. Woły, tucne zwierzęta pobite, syćko jest gotowe, przyjdźcie sta na moje ucto. I oni zlekceważyli to i nie przyszli. Jeden godu idę na pole, drugi na swoje kupiectwo, a inksy se godali, że nie mają czasu i znieważywcy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kozł wytracić łowych zbójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: ucta wprawdzie jest gotowa, jeno zaproszeni nie byli jej głodni. Idźcie na rozstaje drogi, pytajcie i wołajcie na uctę syćki, których spotykacie. Cudzy ci wyszli na drogę i sprowadzili syćki, których napotykali, złych i dobrych. I sala napełniła się biesiadnikami. Wszedł wtedy i król, co by się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. I rzekł ku niemu: przyjacielu, jak zaś tu tak wszedł, gdyć nie ma stroju weselnego? A on mu nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ta ręce i nogi, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdyć wielu jest powołanych, jeno mało wybranych. Moi ściewy, Pan Jezus w tych przypowieściach zapewnia, że syćka mamy zaproszenie na tą ucztę, na to Królestwo Boże. I to jest ważne, co by my nie odpowiedzieli, jak tej Ewangelii, że nie mamy czasu, że tamto, tam nie. Jak Bóg powołuje nas, jak Bóg obdarza nas swoimi łaskami, trzeba to syćko przyjmować. I to jest ważne, co by my też w modlitwie nie ociągali się. Bo dziś jak tak troszeczku się usprawiedliwiamy, tłumaczymy, a to nie mamy czasu, a tamto jest może ważniejsze. Przykro jest gospodarzowi, który przygotuje ucto, a nikt ta nie przyjdzie. I tak było i jest w naszym życiu, kiedy Jezus czeka na nas. Pan Jezus, jak czytamy w Ewangelii, widzimy, przychodził zawsze ku zagrodzie, przychodził do doma, przychodził do serca człowieka, ale te zwijamy przybywał z łaskami. Otwierajmy mu nasze serduszka, aby on nam pobłogosławił. W Apokalipsie świętego Jana czytamy takie słowa: oto stoję u drzwi i kołaczę, kiedy ktoś usłyszy mój głos, otworzę drzwi, wejdamy do niego i będziemy wieczerzać. To jest ta moja ściewy nadzieja. Otwierajmy to nasze wnętrze, aby łaska boska nas przemieniała. Niech na tej drodze wspomaga nas Królowa Różańca Świętego, Matka, gaździna naszych serc. A dobry Bóg niech nam ta pobłogosławi. Co u nas, moi ściewy, na Podhalu? Dzisiaj dalsze redyki, dzisiaj w Szczawnicy, Jaworkach, w Szlachtowej, przepiękny tys buten sas sobotni, ale tys i w większych miejscach
u nas też się tu odbył. Niesamowicie, ile tych ludziskach było i była piękna msza i kiej te łowiecki nam też niejako zabecały, przypomniały, że i my są tymi łowieckami bozymi. Dzisiaj, moi ściewy, ta kazalnica jest też i na Szczawie, bo dzisiaj tam zakładamy nowy związek Podhalan, oddział Szczawa. Przepiękne na granicy górali Biały, górali Zagórzańskich, tam pod Gorcem. Będziemy dzisiaj się modlić, będziemy tam zakładać, poświęcę im sztandar Związku Podhalan i przyjmamy nowych członków do naszego stowarzyszenia, wspólnot. To piękne. Trzeba tam dzisiaj w Szczawie im zaśpiewać.

0: Ka. Cieszymy się, że w naszej diecezji tarnowskiej to już 12 oddział w Związku Podhalan, a w całej naszej ojczyźnie bodajże 92 oddział jest nasz bardzo wiele. Cieszymy się, że tradycja naszych ojców kwitnie, rozwija się i to jest ważne, aby my pokazali, że w tej wielkiej rodzinie góralskiej są te kwiatki góralszczyzny tutaj z naszej tarnowskiej diecezji. To jest nasza radość. Poza tym wiele gości przybywa na spacery, bo urok przepiękny teraz. Te drzewa, te krzewy mają coś w sobie takiego urzekającego. Moi ściewy zapewnią was o modlitwie, pozdrawiam chorych, cierpiących, tym, którym obiecałem. To nasze pozdrowienie przez radio. Cieszę się razem z wami. Niech Matka Boska, Królowa Różańca Świętego nas wszystkich prowadzi. Postańcie mi ta zdrowi, Boże was tak prowadz. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz Łokotnicy Górnej.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 12.30. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Pawła w Bochni, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ordynariusz diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Andrzej Jerzy.

Czcigodny księże biskupie Andrzeju, z wielką radością witamy księdza biskupa w imieniu tutejszej wspólnoty parafialnej świętego Pawła Apostoła w Bochni, ale także w imieniu rodzin przybyłych z każdego zakątka naszej diecezji. Cieszymy się, że możemy to wydarzenie rozpocząć od Eucharystii pod Twoim przewodnictwem. Chcemy wyrazić Ci przy tej okazji głęboką wdzięczność, że wiernie i odważnie głosisz Ewangelię życia, która znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Deklarujemy, że nasza obecność na Eucharystii, na Marszu dla Życia i Rodziny, ma głębokie znaczenie. Jest wyrazem przywiązania do Boga i do Kościoła, wyrazem troski o depozyt dany nam przez Pana, o nasze małżeństwa, dzieci i całe rodziny. Pragniemy dać świadectwo tego, jak ważnymi dla nas są wartości. Szacunek dla każdego ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Prawda o świętości i godności każdego człowieka. Małżeństwo. Dozgonne, wierne przymierze kochających się małżonków, męża i żony. Oraz rodzina. Miejsce, w którym człowiek uczy się miłości i odpowiedzialności. Wartości tych chcemy strzec, o nie się troszczyć, a gdy zajdzie taka potrzeba, o nie mężnie walczyć. Niech na tej drodze wspiera i prowadzi nas święta rodzina z Nazaretu jako niedościgniony wzór oraz święty Jan Paweł II, patron rodziny. Księże biskupie, dobrze, że jesteś z nami. Prosimy o modlitwę za małżeństwa, za dzieci i całe nasze rodziny. Szczęść Boże.

Najdostojniejszy i tak nam drogi księże biskupie Andrzeju, ja również pragnę Cię z całego serca przywitać w imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych na Eucharystii w Dzień Pański, w Dzień Papieski i w Dzień Diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny. Dziękujemy Ci, że osobiście pragniesz przewodniczyć tej modlitwie i stanąć na czele marszu, aby dać wyraz, jak bardzo leżą Ci na sercu, jako pasterzowi naszej diecezjalnej rodziny, te dwie wielkie wartości. Dziękujemy Ci, że czynisz to konsekwentnie każdego roku i w ten sposób dajesz przykład, a zarazem wzmacniasz

wzmacniasz nas i dodajesz odwagi, byśmy nigdy nie zrezygnowali z obrony i promocji tego, co stoi u samych podstaw każdej ludzkiej społeczności. Jesteśmy Ci za to, księże biskupie, głęboko wdzięczni. Słowo serdecznego przywitania kieruję do wszystkich obecnych tutaj kapłanów. Na czele z księdzem doktorem Piotrem Cebulą, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa i Małżeństw Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Bardzo serdecznie witam wszystkie siostry zakonne. Cieszę się obecnością władz naszego miasta. Na czele z panią burmistrz i dziękuję za pełną życzliwości, współpracę i pomoc w przygotowaniu marszu. Z całego serca witam wszystkie rodziny tworzące wspólnoty domowego kościoła naszej diecezji, na czele z parą diecezjalną i parami rejonowymi. Wyrażam wielką radość, że przybyło dzisiaj do Bochni tak wiele osób z całej diecezji. Witam więc wszystkich małżonków, rodziców, członków różnych wspólnot, stowarzyszeń i ruchów, dziadków i babci, dzieci i młodzież. Witam kawalerów Orderu Świętego Stanisława i rycerzy Jana Pawła II. Obecność nas wszystkich jest wymownym znakiem wartości, którymi żyjemy. Witam Was, drodzy parafianie wszystkich trzech bochańskich parafii i parafii naszych dwóch dekanatów. Księże biskupie, pod Twoim przewodnictwem chcemy się modlić, aby Bóg, dawca życia i twórca małżeństwa i rodziny, umocnił nas i nam błogosławił, byśmy pełni wdzięczności byli dumni z tego, że opowiadamy się za życiem, za małżeństwem i za rodziną i że w ten sposób opowiadamy się za przyszłością i jesteśmy siewcami nadziei dla Kościoła, Ojczyzny i świata.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. Drodzy, bardzo się raduję waszą obecnością, przechodząc z procesją eucharystyczną na rozpoczęcie Eucharystii. Widzieliśmy bardzo dużo małych dzieci z rodzicami. To jest wielka nadzieja, to jest przyszłość, to jest sens naszego życia i dlatego chcemy z całą mocą, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, głosić Ewangelię życia, tak jak pięknie to wyraziła nasza rodzina witająca nas wszystkich na dzisiejszej uroczystości. W tej intencji, która została tutaj mocno uwypuklona, pragnę celebrować dzisiejszą Eucharystię. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej ziemi ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrył wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Drogie memu sercu, rodziny, małżonkowie, młodzież, dzieci, umiłowani siostry i bracia w Chrystusie, osoby starsze, chorzy. Drodzy radiosłuchacze, łączący się z nami za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia RDN. Kiedy narzeczeni przygotowują się do dnia zawarcia małżeństwa, udają się między innymi do swoich krewnych, bliskich, przyjaciół, żeby zaprosić ich na uroczystość weselną. Ta tradycja, Bogu dzięki, jeszcze funkcjonuje w naszych środowiskach. Są bowiem, żeby ludzie, którzy są im szczególnie bliscy, byli uczestnikami tego radosnego, ważnego wydarzenia w ich życiu. By dzielili z nimi radość, a także byli dla nich wsparciem nie tylko na uroczystości weselnej, ale później w całym ich życiu. Wiemy doskonale, że jeżeli ktoś z zaproszonych odrzuca to zaproszenie albo nie przybywa, jednak wywołuje zasmucenie, ból tych młodych, którzy pragną zawrzeć związek małżeński. W dzisiejszej Ewangelii słuchamy właśnie przypowieści o zaproszonych na ucztę weselną. Król przygotował ją dla swego syna i pragnął, żeby to wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wszystkich zaproszonych gości. Jednak zaproszeni zupełnie zlekceważyli gospodarza i jego zaproszenie. Nawet nie zadali sobie trudu, żeby jakoś pozornie, zachowując pozory, się usprawiedliwić. Okazując wysoką obojętność, zajęli się codziennymi sprawami. Jeden swym polem, inny handlem, a jeszcze inni uciekli się nawet do agresji i pozabijali sługi swojego króla. Wobec takiej sytuacji rozgniewany król kazał ich ukarać, a w ich miejsce na ucztę zwołać ludzi przypadkowych, złych i dobrych. To niecodzienna nobilitacja, gdyż w kulturze ludów Bliskiego Wschodu do dzisiaj zaprosić kogoś na ucztę to tak, jakby włączyć go do swojej rodziny. Zaś bycie włączonym do rodziny królewskiej to najwyższy stopień zaszczytu, jaki mógł spotkać zwykłych ludzi. Drodzy, ten ewangeliczny obraz uczty weselnej odsłania przed nami głęboką prawdę o Królestwie Bożym. Bóg Ojciec jest królem z przypowieści, autorem, początkiem całego przedsięwzięcia. Wszystkie obietnice Boże znalazły wypełnienie w Jego Synu Jezusie Chrystusie, oblubieńcu, który założył Kościół. Kościół zaś jest oblubienicą i zarazem ową wielką salą, w której odbywa się uczta weselna. Zostali zaproszeni na nią wszyscy, zarówno dobrzy, jak i źli, bowiem Bóg w swej dobroci w sposób absolutnie darmowy ofiaruje zbawienie każdemu człowiekowi. Nie powinno nas zatem dziwić, że i we wspólnocie Kościoła natrafiamy na zło. Kościół jest święty, ale zarazem zbudowany jest z grzesznych, ułomnych ludzi. Kto staje się częścią Kościoła, nie staje się automatycznie doskonałym, lecz wnosi ze sobą wszystkie swoje wady, słabości, obawy, niedoskonałości, również te moralne. Także nasze małżeństwa, rodziny są dotykane chorobami współczesności. To zrozumiałe. Nie możemy się ukryć od świata, przed światem, który nas otacza. Zgromadzeni dziś na sprawowaniu Eucharystii zanosimy do Boga usilną modlitwę za małżeństwa, rodziny,
by jak najpełniej potrafiły żyć pięknem i głębią tego, czym rzeczywiście są i do czego zostały powołane. Dokonujące się obecnie przemiany cywilizacyjne, ich szybkość i gwałtowność nierzadko wytrącają nas z poczucia bezpieczeństwa i pokoju. Wszyscy doskonale widzimy, jak bardzo narastają zagrożenia, zwłaszcza wokół małżeństwa i rodziny, ale także wokół wychowania dzieci i młodzieży. Teraz doznajemy wstrząsu w związku z atakami nożowników młodocianych w naszych szkołach, ale nikt tak naprawdę chyba nie zadaje sobie podstawowych pytań, skąd, dlaczego, gdzie jest źródło tych problemów, które są bardziej jeszcze głębokie i bardziej niepokojące. Bardzo niepokoi stan zdrowia psychicznego społeczeństwa, duża ilość prób samobójczych, a także rosnący poziom brutalności, agresji, przemocy. Zjawiska te w dużej mierze są konsekwencją odrzucenia Boga, istotnych zasad postępowania i trwałych wartości, a także kruchych nieraz relacji w rodzinie. Lekarstwem jest powrót do Boga, do wysokiego poziomu życia moralnego, bowiem jeżeli jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, tym bardziej doceniamy siebie jako dzieci Boże, a jeżeli cenimy swoje istnienie w świecie, akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, stworzonymi przez Boga, wówczas także akceptujemy drugiego człowieka. Potrafimy na niego popatrzeć z miłością, potrafimy mu pomóc wyjść z różnych opresji zła. Ktoś, kto świadomie, podświadomie nienawidzi siebie, nie akceptuje siebie jako tego, który został powołany przez Boga i rodziców do istnienia, ten agresję wewnętrzną będzie przenosił także na inne osoby, w taki czy inny sposób. Dlatego tak bardzo ważne jest zjednoczenie z Bogiem i kierowanie się zasadami moralnymi objawionymi przez Boga. Ale także bardzo ważna jest kwestia, abyśmy mieli w konsekwencji zdrowe środowisko rodzinne, wspierającą i kochającą się rodzinę. Ludzie, którzy potrafią siebie stawiać na odpowiednim poziomie i stawiają sobie też wymagania moralne, są odpowiedzialnymi obywatelami swojego kraju. Czują się za niego odpowiedzialni i pragną w twórczy sposób żyć dla niego. Dlaczego rozwija się tak ekonomicznie Polska? Dlatego, że są tutaj ludzie, którzy w pewnym momencie potrafili heroicznie podjąć swoją pracę za granicą, wiele tracąc w życiu osobistym, rodzinnym, małżeńskim. Dlaczego ten kraj się rozwija? Bo jeszcze są silne rodziny, małżeństwa i jeszcze są dzieci, dla których chce się pracować i widzi się sens pracy, wysiłek, który się podejmuje z miłością dla innych. Dlaczego ten kraj się jeszcze rozwija, choć pojawiają się już znamiona jakiejś zapaści gospodarczej? Dlatego, że cenimy sobie pracę jako współuczestniczenie w dziele stwórczym Boga. Że praca nie jest tylko kwestią zarabiania, zdobywania środków materialnych, choć to jest bardzo ważne. Ale praca nas, jakąkolwiek wykonujemy, rozwija. Jest miejscem naszego zbawienia, miejscem budowania relacji też z drugim człowiekiem. Potrzeba na nowo dostrzec wielkość macierzyństwa i ojcostwa. Często macierzyństwo jest ukazywane jako blokowanie rozwoju kobiety, zwłaszcza kariery zawodowej. Znamy kobiety, które mając wspaniałych mężów,
zrobiły doktoraty i habilitacje, mając trójkę, czwórkę dzieci. To jest wyczyn, ale to jest możliwe. Nie zagubiły się w swojej karierze, nie są zaniedbane fizycznie, nie są niewolnicami, które są tylko zdeterminowane rodzeniem dzieci, tak jak często nam się to ukazuje. A same kobiety, które odrzuciły macierzyństwo, odrzuciły piękno bycia kobietą, zrobiły tak zwaną karierę zawodową, albo jej nie zrobiły i są w potężnej depresji, w bezsensie swojego życia, bo to życie jest miałkie, niespełnione, jeżeli nie służy innym. Drodzy siostry i bracia, poważnym problemem moralnym współczesnego świata jest rozmywanie jasnych kategorii rozróżniania, co jest dobre, a co jest złe. Co jest etyczne, a co nie jest etyczne. Używa się na przykład eufemizmu zdrowie reprodukcyjne. Czyli ukazuje się człowieka w tej zawężonej, zredukowanej perspektywie, gdzie traci się to, co najważniejsze. W ramach tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego chce się zabijać nienarodzone dzieci, chce się eliminować inne osoby z naszego życia. Tutaj jest potężny przemysł aborcyjny, tu jest potężny przemysł farmakologiczny, ale przede wszystkim jakaś dzika ideologia autodestrukcji, niszczenia siebie, niszczenia całych społeczeństw. Jest to pewnego rodzaju barbarzyństwo, które myślę, że będzie nazwane po imieniu za 20-30 lat. Rzeź niewiątek, która dokonała się na skutek legalizacji aborcji w samych tylko Stanach Zjednoczonych, przekracza swymi rozmiarami liczbę ofiar II wojny światowej na całym świecie. Mowa o co najmniej 65 milionach dzieci zabitych w łonie matek w jednym tylko kraju. W minionym roku było ich ponad milion. Zauważamy teraz w tym systemie legislacyjnym naszym powrót do tworzenia prawa aborcyjnego. I to z całą nachalnością, z całą siłą, wykorzystując różne kruczki prawne. Trzeba zdecydowanej odpowiedzi naszego społeczeństwa. Drodzy siostry i bracia, musimy patrzeć w przyszłość. Wskaźniki demograficzne są przerażające. W Polsce obecnie mieszka ponad 37 milionów osób. Jednak według symulacji demograficznych do roku 2100 będzie nas tylko nieco ponad 19 milionów, jeżeli będziemy wtedy istnieć jako naród. Jest to bardzo przygnębiająca perspektywa, która wprowadza wielki niepokój w nasze społeczeństwo. Bowiem rozpad demograficzny państwa to jest rozpad jego istnienia na każdym innym poziomie funkcjonowania państwa, społeczeństwa, narodu. Dlatego potrzeba, abyśmy na nowo dostrzegli, jak wspaniały dar to właśnie możliwość bycia matką, bycia ojcem, to dar dzieci. Z badań opinii publicznej wynika, że ponad 70% Polaków postrzega dzieci jako źródło szczęścia, jednak ten głos większościowy pozostaje w dużej mierze jak gdyby niesłyszany. Nie zawsze możliwe jest przekonanie osoby za pomocą argumentów. Macie takie sytuacje w swoich zakładach pracy, w miejscach pracy, tam gdzie przebywacie i rozmawiacie z różnymi osobami, które mają różne poglądy na kwestie ochrony życia. I czasem argumenty wasze są nie do zbicia, bo są racjonalne, do głębi. Ale ta irracjonalność z drugiej strony powoduje odrzucenie.
Dlatego ważna jest ostatecznie modlitwa wstawiennicza o światło dla umysłu, przemianę serca. Może ona przyjmować formę modlitwy, postu czy wyrzeczenia ofiarowanego w intencji tych, którzy mają trudności z przyjęciem prawdy o godności wielkości człowieka w tajemnicy jego życia. Drodzy siostry i bracia, co roku gromadzimy się w Dzień Papieski, aby zamanifestować nasze świadectwo o tym, że życie ludzkie jest dobrą nowiną, jest darem i skarbem, że małżeństwo i rodzina to najcenniejsze dobro ludzkości. Konieczna jest nasza wytrwała modlitwa, zwłaszcza do Ducha Świętego, by prowadził nas do poznania prawdy, oświecał nasz umysł i wzmacniał wolę. Podczas każdej mszy świętej słyszymy przypomnienie: błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Wszyscy znajdujemy się w ogromnej sali, którą jest Kościół, zgromadzeni na uczcie, którą jest Eucharystia. Zaś Eucharystia, w której uczestniczymy, umieszcza nas jakby w samym sercu życia Boga w Trójcy Jedynego. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Siła naszej wiary, nadziei i miłości płynie właśnie z tego, że ona łączy nas z Bogiem, przez co również ogromna jest siła naszej modlitwy. Niech wspiera nas orędownictwo Matki Najświętszej, Królowej Rodzin i orędownictwo świętego Jana Pawła II, papieża rodzin. Amen.

0: życia wiecznego w przyszłym świecie.
1: Bóg jest źródłem każdego ludzkiego życia i powołuje nas do miłości. Z ufnością przedstawmy nasze prośby, modląc się za Kościół, świat i wszystkie rodziny.
2: Módlmy się za Kościół Święty, papieża, biskupów, obecnego wśród nas biskupa Andrzeja, kapłanów i cały lud Boży, aby wiernie głosili Ewangelię i prowadzili wszystkich do zbawienia. Ciebie prosimy.
3: Módlmy się za naszą Ojczyznę, za rządzących i stanowiących prawo, aby troszczyli się o dobro wspólne, szanowali godność człowieka oraz otaczali opieką życie i rodzinę. Ciebie prosimy.
2: Módlmy się za małżonków i rodziny, aby wzrastali w miłości, wierności i wzajemnym szacunku, a ich domy były miejscem wiary, pokoju i bezpieczeństwa. Ciebie prosimy.
3: Módlmy się za stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, aby mogli rozwijać talenty i w przyszłości służyć swoją wiedzą i kompetencjami potrzebującym rodzinom. Ciebie prosimy.
2: Posłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, którzy swoim życiem dawali świadectwo miłości do Boga oraz troski o życie i rodzinę, a szczególnie za zmarłych polecanych w tej mszy świętej, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego królestwa i obdarzył wieczną radością. Ciebie prosimy.
3: Módlmy się za nas wszystkich, zgromadzonych na Marszu dla Życia i Rodziny, abyśmy umocnieni Bożą łaską odważnie dawali świadectwo o świętości ludzkiego życia i pięknie miłości rodzinnej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, Dawco życia i źródło wszelkiej miłości, przyjmij nasze modlitwy, umacnij nas w wierze, błogosław naszym rodzinom i spraw, abyśmy zawsze byli świadkami godności każdego człowieka przez Chrystusa Pana naszego.
4: Do ołtarza Pańskiego przynosimy teraz dary, które wyrażają naszą wdzięczność za życie i rodzinę oraz przypominają o wartościach, na których budujemy nasze chrześcijańskie życie.

Rodzina z parafii świętego Pawła Apostoła w Bochni przynosi kapę maryjną, którą przekazujemy do dyspozycji księdza biskupa, aby służyła zgodnie z jego wolą.

Obraz kaplicy na Murowiance. Bliski mieszkańcom Bochni przynoszą przedstawiciele parafii świętego Jana. Niech przypomina, że wiara powinna przenikać nasze codzienne życie.

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przynoszą statuetkę Serce Ucznia Misjonarza, aby przypominała, że miłość Boga i bliźniego jest centrum misji Kościoła.

Chleb i winogrona przynoszą doradcy życia rodzinnego z parafii świętego Pawła. Symbolizują one od miłości, które dojrzewają w życiu małżeńskim i rodzinnym. Patenę z hostią oraz wino przynosi liturgiczna służba ołtarza. Niech Eucharystia umacnia nasze rodziny w wierze, jedności i miłości.

Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa.

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddali od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem kielich, ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem, ze świętym Janem Pawłem II, patronem rodzin i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

apostołom. Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyje

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jesteś.

módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś dał nam udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa Pana.

0: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 11 października i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
1: Iwona Chmielowska
0: i Tomasz Gad. Dzień dobry. O uwagę prosimy Panią Annę Jasnosz z Łowczówka.
1: W tym dzisiejszym dniu radości, gdzie się zwykło wszystko cieszyć, przyjmij, kochana żono, te życzenia, które składa serce moje. Abyś nigdy w życiu biegu, smutku, troski nie doznała, lecz na szczęsnej myśli brzegu obfitość cię otaczała. Niech ci płyną dni szczęśliwe, w zdrowiu i radości, bo jesteś tym, czego w życiu szukałem. Ciebie od pierwszego spotkania pokochałem i kochać będę. Niech Boża opatrzność nad tobą czuwa, a Matka Boża otacza cię swoją opieką i wypełnia twoje serce pokojem i radością.
0: Z okazji 70. urodzin życzy kochający mąż oraz dedykuje piosenkę Dziękuję Ci Życie, utwór wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji.
2: Tyle lat minęło, kochanie, a my wciąż

już cichy dzieci brak. W świat pofrunął każdy ptak. Lecz my mamy siebie wciąż. Wierna żona, wierny mąż. Wspólna kawa, wspólny stół. Dzielimy życie wciąż na pół. Dopóki serce w piersi gra, ta nasza miłość

0: Harten Charts.
1: O uwagę prośmy Państwa Bogumiłę i Kazimierza Wantuch z Jodłówki Tuchowskiej.
2: Kochani jubilaci, z okazji 20. rocznicy ślubu przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia radości, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Doceniajcie każdy wspólnie spędzony dzień, bo to wasza miłość i bliscy są największym skarbem. Niech ta okrągła rocznica ślubu będą początkiem jeszcze piękniejszego rozdziału. Życzymy wam, aby spełniło się wszystko, o czym marzycie. Niech każdy dzień przynosi wam spełnienie, zdrowie i niegasnący uśmiech na twarzach. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech Pan Bóg wam błogosławi, a Matka Boża niech ma was zawsze w swojej szczególnej opiece.
1: Życzą rodzice z Lichwina oraz dedykują piosenkę Miłość o wiek nie pyta, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: To była autopromocja.
10: O uwagę prosimy pana Andrzeja Klimka z Chotowej.
11: Kochany tato, z okazji wspaniałego jubileuszu 80. urodzin pragnę podziękować ci za całe dobro, miłość i mądrość, którymi obdarzałeś nas przez całe życie. Życzę ci przede wszystkim żelaznego zdrowia, spokoju, codziennej pogody ducha oraz niesłabnącej siły. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci radość, uśmiech na twarzy i poczucie, że jesteś dla nas najważniejszy. Wszystkiego najlepszego.
10: Życzenia składa córka Beata z rodziną oraz dedykuje piosenkę Anny Jantar, żeby szczęśliwym być.

0: O uwagę prosimy Państwa Alicję i Kazimierza Śledź z Wojnicza, dla których napłynęły życzenia z okazji 30. rocznicy ślubu.
1: Drodzy jubilaci, z okazji perłowych godów życzymy Wam z całego serca wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia i abyście nadal byli dla siebie nawzajem najlepszymi przyjaciółmi, bezpieczną przystanią i największym wsparciem. Niech nadchodzące lata przyniosą Wam zdrowie, niegasnącą radość ze wspólnych chwil oraz spełnienie najskrytszych marzeń. W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby codzienność nigdy nie straciła swojego uroku, a każdy kolejny dzień był pełen uśmiechu, wzajemnego zrozumienia i spokoju. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi.
0: Życzą mama, siostry z rodzinami i brat z rodziną oraz dedykują piosenkę zespołu Arcadia Band Za wszystkie piękne chwile.

0: O uwagę prosimy panią Paulinę Roman z Jodłówki Wałki.
1: Halo, halo, kochana Paulinko, nasza kochana dziewczynko, solenizantko i przyjaciółko. Jest taki dzień raz w roku radosny i niepowtarzalny, ale zapamiętany i szczęśliwy. Kochana Paulinko, bukiet życzeń przesyłamy ci, by promyczek słońca, życzliwości, pocieszenia od serca ci się tlił. By każdy dzień był szczęśliwy, spokojny, bez zmartwień, pogody ducha i oby omijały cię kłopoty, a zmartwienia poszły w dal. Bo życie jest piękne, cudowne i radosne, a zwłaszcza gdy człowiek nie jest ponurakiem i kocha muzykę i folklor. Tak jak my, bo od lat należymy do seniorów i na spotkania muzyczne chodzimy. Kochana Paulinko, życzymy zdrowia, radości, Bożej opieki i wszystkiego, co najlepsze. Niech Bóg otacza cię swoją miłością.
0: Życzą koleżanki oraz dedykują piosenkę Obiecaj mi kochanie, że nigdy nie zostawisz mnie. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę proszony jest pan Krystian Pawełczyk z Brnika, dla którego napłynęły życzenia z okazji 18 urodzin.
1: Wejdź w dorosłość z podniesioną głową i odwagą do spełnienia marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci radość i sukcesy.
0: Najpiękniejsze życzenia zdrowia, miłości i samych trafnych wyborów składają rodzice, bracia, dziewczyna Marika oraz babcie. Do życzeń dołączają piosenkę Krzysztofa Krawczyka „Chciałem być”.

0: O uwagę prosimy Państwa Stanisławę i Stanisława Marecik ze Złotej.
1: Drodzy jubilaci, z okazji tak pięknego jubileuszu, jakim są Złote Gody, składam Wam najgłębsze wyrazy szacunku i uznania. Pół wieku wspólnego życia to niezwykły dowód na to, jak wielką siłę ma Wasza miłość, cierpliwość i wzajemne zrozumienie. Przez te 50 lat stworzyliście piękny dom i wspaniałą rodzinę, będąc dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Życzę Wam z całego serca kolejnych lat w zdrowiu, niesłabnącej miłości i spokoju. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam powody do radości, a jesień życia upływa w otoczeniu życzliwych ludzi. 100 lat!
0: Te życzenia przekazujemy od kuzynki Danusi Sady, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Rocznica Ślubu, Rocznica Miłości. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy Państwa Cecylię i Józefa Bibro z Wielkiej Wsi.
1: Kochani rodzice, z okazji Waszej 50. rocznicy ślubu pragniemy z całego serca pogratulować Wam tylu pięknych, przeżytych wspólnie lat. Dziękujemy Wam za dom pełen miłości, wiary i wzajemnego wsparcia, na które zawsze mogliśmy liczyć. Jesteście pięknym przykładem tego, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać wszystko. Życzymy Wam jeszcze wielu pięknych wspólnych lat, w zdrowiu, radości i spokoju, abyście każdego dnia mogli cieszyć się sobą wzajemnie. Niech Pan Bóg obdarza Was swoim błogosławieństwem i daje nową siłę każdego dnia na kolejny dzień życia.
0: Życzą syn Mateusz z żoną Elżbietą oraz dedykują piosenkę zespołu Duo Feniks Złote Gody.

0: O uwagę prosimy Państwa Izabelę i Janusza Szajer ze Straconki.
1: Z okazji 25. rocznicy ślubu Izabeli i Janusza oraz zbliżających się imienin Janusza składamy życzenia szczęścia, zdrowia i niekończącej się miłości. Niech Wasza wspólna podróż pełna radości i harmonii trwa jeszcze wiele lat. Życzymy, abyście nadal cieszyli się sobą i byli dla siebie wsparciem, wspólnie spełniając marzenia, a kolejne lata były jeszcze piękniejsze, pełne radości i niezapomnianych dni.
0: Życzenia składają Jolanta i Wiesław z rodziną oraz ciotka Nuśka. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Bawarka „Miłość nasza”.

0: O uwagę prosimy Państwa Helenę i Aleksandra Gacek z Cichawki.
1: Kochani jubilaci, 56 lat temu połączyliście swoje losy, tworząc dom pełen miłości, mądrości i bezpieczeństwa. Dziękujemy Wam za ten piękny przykład, jak iść przez życie ramię w ramię, przez gorsze i lepsze chwile. Życzymy Wam niesłabnącego zdrowia, pogody ducha oraz niesłabnącej siły do pokonywania pięknego każdego wspólnego dnia.
0: 100 lat w miłości i harmonii życzą dzieci Ania i Marek z rodzinami oraz dedykują piosenkę Jeszcze jeden walc dla jubilatów. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Jana Koziara z Hebdowa.
1: Kochani dziadkowie, dziś mija 50 lat Waszej wspólnej drogi, pół wieku miłości, troski, radości, wspólnych marzeń i pokonanych trudniejszych chwil. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, spokoju i jeszcze wielu wspólnych lat. Jako Wasi wnukowie chcemy Wam podziękować za wszystkie chwile, które razem z Wami przeżyliśmy, za ciepło, dobroć, miłość, którą zawsze nam okazujecie, za wspomnienia, które zostaną z nami na całe życie i które będziemy nosić głęboko w sercu. I oczywiście za wspólne granie w karty, które zawsze miało swój wyjątkowy klimat. Niech Pan Bóg ma Was w swojej opiece, pozwoli nam jak najdłużej cieszyć się Waszą obecnością i tworzyć kolejne wspólne wspomnienia.
0: Życzenia składają wnukowie Jakub i Michał oraz dedykują piosenkę Michała Bajora „Taka miłość w sam raz”.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: O uwagę prosimy panią Zofię Dzięgiel z Radwana.
1: Kochana mamo, z okazji 75. urodzin z głębi serca życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Dużo zdrowia, dni pełnych słońca, niegasnącej pogody ducha i wielu powodów do radości. Niech każdy kolejny dzień przynosi Ci spokój i chwilę beztroski w gronie najbliższych. Bądź zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa. Żyj nam w zdrowiu i szczęściu przez kolejne piękne lata. Niech Matka Boża ma Cię w opiece i wyprasza wszelkie potrzebne łaski.
0: Życzą córki Grażyna, Małgorzata, Bożena i syn Krzysztof z rodzinami. Do życzeń dołączają piosenkę Dla Ciebie, kochana mamo, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy Państwa Bożenę i Kazimierza Knapik z Uszwi.
1: Ciocia Bożenka, nasza dama szalona, zawsze elegancka, pięknie wystrojona. Niech muzyka w sercu zawsze ci gra, a uśmiech i radość towarzyszą każdego dnia. Wujek Kaziu, tobie zdrowia i humoru życzymy, byś za ciocią dzielnie nadążał i z uśmiechem przyjmował jej pomysły. Niech razem wam życie pięknie płynie w zdrowiu, miłości i rodzinnej bliskości. Niech Bóg was błogosławi, otacza opieką i prowadzi, a każdy dzień niech wam szczęście i piękne chwile przynosi. Kochamy was i zawsze o was pamiętamy.
0: Życzy bratanica Zosia z rodziną oraz dedykuje piosenkę Suliko w wykonaniu Bajersów.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Tadeusza Wojtas z Białej Niżnej.
1: Z okazji 40. rocznicy ślubu najserdeczniejsze życzenia składają dzieci i wnuki. Kochajcie się kolejne 40 lat.
0: Muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów 7 czerwonych róż.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie. O uwagę prosimy Państwa Zofię i Zbigniewa Włodarczyk z Tarnowa.
4: Kochani rodzice, świętujemy dzisiaj z Wami 50. rocznicę Waszego ślubu. Ten piękny jubileusz świadczy o Waszej miłości, sile i wytrwałości. Przez cały ten czas pokonywaliście razem życiowe wzloty i upadki. Cieszyliście się sukcesami i przezwyciężaliście trudności. Wszystkie te lata wypełnione były wspólnymi chwilami śmiechu i wzruszeń. Stworzyliście piękne wspomnienia, które stanowią fundament Waszego małżeństwa i naszej rodziny. Życzymy Wam, aby kolejne lata przyniosły jeszcze więcej niezapomnianych chwil, a Wasze serca zawsze były pełne miłości. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi, daje zdrowie i pomyślność na dalsze wspólne lata.
1: Te życzenia przekazujemy od córki Wioli z rodziną, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Krystyny Giżowskiej Przeżyłam z Tobą tyle lat.

0: 5 października 2026 roku 88. urodziny obchodziła pani Maria Odziomek z Majkowic.
1: Z tej okazji kochanej mamie, babci i prababci przesyłamy życzenia zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego oraz jeszcze wiele takich pięknych rocznic i jak najmniej trosk.
0: Życzą córki Krystyna i Ewa z mężami, syn Marek z żoną, wnuczki Kinga, Natalia i Patrycja z mężami, wnuki Damian, Kacper i Bartek z żoną oraz prawnuki Grzesiu, Sara, Patryk i Piotruś. Do życzeń dołączają piosenkę Mieczysława Foga Serce Matki.

0: O uwagę prosimy panią Teresę Mazur z Tarnowa.
1: Kobieta o takim pięknym imieniu nigdy przenigdy nie stoi w cieniu. Zawsze króluje na pierwszym planie, bo gwiazdą bycie to jej powołanie. Realizuj plany i spełniaj sny. Tego ci życzymy my.
0: Z okazji imienin życzy mąż Józef wraz z dziećmi i wnuczką Emilią Teresą. Do życzeń dołącza piosenkę Jeszcze raz wybrałbym ciebie. Utwór wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji.

0: O uwagę prosimy pana Antoniego ze Śmigna.
1: Kochany tato i dziadku, z okazji twoich 70. urodzin dziękujemy ci za każdą wspólną chwilę, mądrość, okazywane serce i cierpliwość. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, niegasnącej radości życia i spokoju ducha. Niech Matka Boska otacza cię opieką w każdym dniu, a otaczająca cię rodzina niech zawsze będzie dla ciebie źródłem dumy i oparciem. 100 lat w szczęściu i pełnej formie.
0: Z całego serca życzą córka Kasia, syn Marek z rodzinami oraz kochające wnuki Karolinka, Antoś i Michałek. Do życzeń dołączają piosenkę Poszła Karolina do Gogolina w wykonaniu artystów śląskich.

0: O uwagę prosimy pana Edwarda Leżonia z Tarnowa.
1: Kochany tato, z okazji twoich imienin życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia i radości, samych pięknych chwil oraz wielu powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi ci spokój, pogodę ducha i jak najwięcej tego, co dobre i wyjątkowe.
0: Życzą córki Kasia i Madzia wraz z rodzinami oraz dedykują piosenkę Eleni Życie z uśmiechem.

0: O uwagę proszony jest pan Paweł Rosiek z miejscowości Stańkowa.
1: Kochany mężu i tatusiu, z okazji Twoich 50. urodzin z całego serca dziękujemy za Twoją miłość, troskę i wszystko, co robisz dla naszej rodziny każdego dnia. Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, siły do realizacji planów oraz codziennej radości. We wszystkim, co robisz, niech zawsze towarzyszy Ci Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej.
0: Życzy żona Ewa z dziećmi Dominiką, Anią, Łukaszem, Jakubem, Karoliną i Zuzią. Do życzeń dołączają piosenkę Baciarów, Żyje się raz.

0: O uwagę prosimy panią Violettę Szot z Kosówki.
1: Wiolu, wkraczasz w wyjątkowy czas, gdzie życiowa mądrość spotyka się z niesłabnącą energią. To idealny moment, by z dumą spojrzeć na to, co już za tobą i z odwagą otworzyć się na nowe, wspaniałe możliwości. Życzę ci niegasnącej pasji do odkrywania świata, realizacji najskrytszych marzeń oraz niezłomnego zdrowia. Pamiętaj, by celebrować każdą chwilę otoczoną miłością i wsparciem najbliższych. Niech twój dom zawsze będzie pełen ciepła, radości i szczerego uśmiechu. Najlepszy czas jest właśnie teraz. Ciesz się nim pełnymi garściami.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji 50. urodzin życzy Mariusz oraz dedykuje piosenkę zespołu Dżem do kołyski.

0: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Bodurka z Lipnicy Górnej.
1: Kochana żono, w dniu twoich 60. urodzin życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i wielu powodów do uśmiechu. Dziękuję ci za wszystkie wspólne lata, za to, że jesteś i mogę na ciebie liczyć i mieć cię u swego boku. Kocham cię.
0: Te słowa przekazujemy od męża Wiesława. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Za każdy spędzony z tobą dzień. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.
2: Za każdy spędzony z tobą dzień, Bogu dziś

jeśli przyjdą dni pełne wątpliwości i wiatr nam pomiesza drogi i sens. Weź moją dłoń i jeden pocałunek.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Małgorzatę Bodurka z Lipnicy Górnej.
1: W dniu twoich 60. urodzin życzymy ci dużo zdrowia, siły i wielu pięknych chwil z dziećmi i wnukami. Dziękujemy ci za troskę i za to, że zawsze możemy liczyć na twoje wsparcie. Kochamy cię.
0: Pod tymi słowami podpisują się córki Aga, Ania i Asia oraz dedykują piosenkę Anny Jantar Radość najpiękniejszych lat.

0: O uwagę prosimy Państwa Renata i Mariusza Wojsław z Chełmca.
1: Z okazji 25. rocznicy ślubu życzymy Wam dużo miłości, zdrowia, radości oraz Bożego błogosławieństwa na kolejne wspólne lata. Niech zawsze łączy Was miłość, zgoda i uśmiech. Niech każdy dzień będzie razem piękniejszy od poprzedniego.
0: Życzenia składają mama Elżbieta oraz dzieci. Dawid, Kamil, Izabela i Liliana. Do życzeń dołączają piosenkę zespołu Sumtłastik Niebo bez Ciebie.

0: O uwagę prosimy Państwa Krystynę i Henryka Zaręba z Tarnowa.
1: Kochani rodzice, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji 50. rocznicy Waszego ślubu oraz podziękowania za trud włożony w nasze wychowanie i edukację, ale przede wszystkim za bezwarunkową miłość. W tym szczególnym dniu pragniemy życzyć Wam jeszcze więcej wzajemnej wyrozumiałości, niesłabnącej miłości oraz wszelkiego szczęścia na dalszej drodze życia. Niech nigdy nie opuszcza Was pogoda ducha i wiara w miłość. Niech dobry Bóg oraz Matka Boża mają Was zawsze w swojej opiece i błogosławią na dalsze lata małżeństwa.
0: Te życzenia przekazujemy od dzieci Marzeny, Wojciecha i Sylwestra z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Adama Bodzionego „Historia pewnej miłości”.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą
1: ksiądz Emil Myszkowski,
0: ksiądz Edward Gabriel,
1: ksiądz Edward Kobos,
0: ksiądz Edward Litak
1: oraz ksiądz Edward Mikoś.
0: W imieniu dyrekcji i pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
2: Miło nam powitać słuchaczy audycji poświęconej życiu i działalności świętego Stanisława Papczyńskiego. Nagrania powstały z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego, która miała miejsce 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Pragniemy, aby nasze radiowe spotkania przybliżyły postać świętego pochodzącego z parafii pod Egrodzie, jego działalność, dzieła oraz czasy, w których przyszło mu żyć.

0: Stanisław Papczyński pozostawił w swoim życiu, przez swoje życie, przez swoją działalność wiele utworów, głównie formacji ascetycznej. Przyznać trzeba, że zarówno wszechstronna formacja intelektualna i duchowa, jak też praca na polu dydaktycznym, wychowawczym, duszpasterskim sprawiła, że ojciec Papczyński zapisał się na trwale w dzieła kultury Rzeczpospolitej Kościoła Katolickiego w Polsce.
1: O twórczości ojca Papczyńskiego opowiada ksiądz prałat Józef Wałaszek.
0: Należał on bez wątpienia do grona znaczniejszych humanistów i mistyków swojego wieku. Gorliwy wychowawca młodego pokolenia ówczesnej Rzeczpospolitej, wybitny kaznodzieja i duszpasterz, zwany apostołem Mazowsza, pełnił swoją posługę wobec prostego ludu, jak i wobec dostojników państwowych, do króla polskiego Jana III Sobieskiego i postaci kościelnych, jak kardynała Pinartolnego, późniejszego papieża Innocentego XII. Swoje stanowisko wobec dyscyplin świeckich, zwłaszcza filozoficznych i humanistycznych, ujął w dziele Zwiastuna Królowej Sztuk. Wyraził swoje uznanie dla tych nauk. W 1672 roku ojciec Stanisław Papczyński, będąc na dworze Karskich, napisał regułę życia, norma vitae, mając już perspektywę założenia nowego zgromadzenia. To dla tego nowego zgromadzenia ułożył regułę zakonną. Kiedy był na pierwszej placówce Puszczy Mariańskiej, napisał sławne dzieło ascetyczne Mistyczna Świątynia Boga. W swoim życiu pozostawił także dzieła pasyjne, jak Mówca Ukrzyżowany czy Chrystus Cierpiący. To znaczące dzieła ascetyczne i formacyjne. Do bardzo znaczących dzieł należy Wejrzenie w głąb serca. To jest cała seria rozważań, które ojciec Stanisław Papczyński uczynił na zaproszenie PR-u w Górze Kalwarii do zgromadzonych zakonników. Ojciec Stanisław Papczyński także pisał utwory pochwalne. Doktor Anielski, taki tytuł nosi jedno z przemówień, które wygłosił w kościele Dominikanów w Warszawie. W tych dniach odkryto w archiwum państwowym kolejne kazanie, które wygłosił również na temat świętego Tomasza z Akwinu przy odpuście, zaproszony zresztą przez Dominikanów do swojego kościoła. Pisał panegiryki liryczne na cześć biskupa płockiego Jana Gębickiego, także sławny panegiryk królewski dla Korbuta Wiśniewieckiego. W jego dziele zachowała się wypowiedź ku czci Matki Bożej, wielkiej dziewicy niepokalanie poczętej, zwany Triumf Maryi. Pozostały po nim także listy i dokumenty, jak tajemnica sumienia, profesja ślubów prostych, oświadczenie odchodzącego do Rzymu, który jest prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat życia i społecznego, i relacji ludzkich, także w zgromadzeniu w tym czasie, w którym żył. Ofiarowanie siebie, tak zwane oblacje, ofiarowanie, już ten pierwszy krok do założenia zgromadzenia nowego zakonnego. Pisał listy do ojca Aleksego Armaniego, przełożonego PR-ów, list do Jana Fociego także przełożonego, listy do współbraci Marianów, listy do zakonu braci mniejszych. Zachowały się dwa testamenty Stanisława Papczyńskiego. Różnica między jednym a drugim jest 10 lat. To przy pierwszej chorobie napisał pierwszy testament. Kiedy zbliżała się śmierć, napisał drugi testament. Na końcu pozostawił rozporządzenie dla Puszczy Korabiewskiej. Od X wieku Polska przyjęła chrześcijaństwo. Mimo bardzo dynamicznego rozwoju życia religijnego, do XVII wieku nie stworzono rdzennego życia konsekrowanego. Kościół w Polsce tworzył to życie w oparciu o istniejące już zakony w Kościele powszechnym. Zakony, które powstały i funkcjonowały w Europie Zachodniej. Pierwsze kroki tworzenia nowych zgromadzeń poczyniły polskie żeńskie zgromadzenia. Ale pierwszym męskim zgromadzeniem, które zrodziło się na ziemiach Polski, było Zgromadzenie Księży Marianów, założone w 1673 roku przez ojca Stanisława Papczyńskiego. To dla tego zgromadzenia napisał regułę zakonną Norma Vitae. Reguła życia, taki tytuł w języku polskim, składa się z przedmowy informacyjnej, 9 rozdziałów, w których podaje środki, które członkowie zgromadzenia muszą się kierować, aby przyczynić się do chwały Bożej i postąpić na drodze życia doskonałego. Właśnie we wstępie do Norma Vitae autor stwierdza, że zgromadzenie niepokalanego poczęcia istnieje w stanie eremickim, kanonicznie erygowanym przez biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego. Zaś papież Innocenty XI w 1681 roku obdarzył go takimi odpustami jak każdemu zgromadzeniu. Nieco wcześniej, bo w 1677 roku król polski Jan III Sobieski na Sejmie w Warszawie nie tylko udzielił zakonowi zatwierdzenia, ale wziął go pod swoją wyjątkową opiekę.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
1: W tamtych czasach życie zakonne miało różne formy. Każdy instytut życia konsekrowanego ma zadany jakiś cel do realizacji. Podobnie ojciec Papczyński, przystępując do zakładania instytutu, musiał określić cel. Według normy Vitae Marianie mają za zadanie troszczyć się o wzrost chwały Bożej oraz usilne dążenia do świętości osobistej. Ojciec Papczyński tu zwrócił uwagę na słowa Chrystusa. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? A celem szczególnym jest natomiast troska o szerzenie kultu niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, modlitwa za dusze cierpiące, szczególnie poległych żołnierzy, za zmarłych w czasie epidemii. Innym zadaniem była pomoc proboszczom w pracy duszpasterskiej. Uzależnione jednak od naturalnych przymiotów Marianów, ich wystarczającego przygotowania i gruntownej formacji zakonnej. Pisał: nie będzie zabronione, aby ci, którzy zostali obdarowani uzdolnieniami, mogli służyć proboszczom w ich pracy duszpasterskiej, ale muszą zgodnie z prawem uzyskać szereg uprawnień za zgodą ordynariusza i przełożonego zakonnego. Ta pomoc musi być zgodna z regułą zakonną norma Vitae. Norma Vitae jest pierwszym w Polsce aktem ustawodawczym tworzenia się męskiego zakonu. Ojciec Stanisław może być uznawany jako pierwszy zakonodawca w Polsce. Genialność jego polegała na odczytaniu znaku czasów i potrzeb chwili, co przejawiało się nie tylko w dostrzeżeniu konieczności modlitwy za dusze cierpiące, ale szczególnego kultu Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej oraz pomoc pracy duszpasterskiej proboszczom. Oryginalność myśli zakonodawcy ojciec Stanisław uwidocznił również w tym, że surowo zabranił członkom zakonu Marianu spożywania alkoholu pod jakimkolwiek postacią. Pisał to w tym czasie, kiedy w Polsce było nadmierne spożycie alkoholu. Była to decyzja odważna, wynikająca z troski o dobro przyszłego narodu. Widać też, że ojciec Stanisław miał doskonałą wiedzę o prawodawstwie zakonnym i kościelnym i był tym zwolennikiem zachowania ścisłych przepisów prawa kościelnego. Znał formację życia zakonnego. Należy podkreślić, że potrafił łączyć życie czynne z życiem kontemplacyjnym. Ojciec Stanisław Papczyński jeszcze 10 lat przed śmiercią udał się do Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie zgromadzenia na prawie ogólnokościelnym. Ono było zatwierdzone na prawie diecezjalnym diecezji poznańsko-warszawskiej. Natomiast sam biskup Stefan Wierzbowski doradzał ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, żeby jednak postarał się o zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Kiedy udał się do Rzymu, okazało się, że Stolica Apostolska wyraża zgodę na założenie nowego zgromadzenia, ale w oparciu o reguły już istniejące. Bowiem Sobór Lateranejski IV w 1215 roku wydał dokument, w którym kategorycznie zabroniono tworzyć nowych reguł. Jeżeli powstają jakieś zgromadzenia, to muszą powstać na kanwie reguł już istniejących. Te 10 lat od zatwierdzenia to były wielkie starania ojca Stanisława Papczyńskiego, żeby jednak Stolica Apostolska przyjęła jego regułę za podstawę do tworzenia zgromadzenia. Po głębokim namyśle Stolica Apostolska jednak wymagała powołania zakonu na prawie już istniejącym, natomiast nie zabraniała wprowadzenia przepisów norma vitae wewnętrzne życie Kościoła. To była wielka mądrość stolicy apostolskiej, wtedy duszpasterzy. Dawano wolną rękę do działania i wykorzystania tego charyzmatu, który został zapisany w regule norma vitae. Wtedy ojciec Stanisław Papczyński w 1698 roku, czując, że zbliża się jego śmierć, zwołał kapitułę członków zgromadzenia i wybrano ojca Joachima Kozłowskiego, by udał się do Rzymu o zatwierdzenie nowego zgromadzenia. Kiedy przybył, zwrócił się do braci mniejszych obserwantów o wzięcie pod opiekę tego nowego zgromadzenia.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
1: Ojciec Joachim w Rzymie wniósł pismo prosząc o zatwierdzenie zakonu w oparciu o regułę norma vitae. Dlatego, że najlepiej dla tak powstającego nowego zgromadzenia o takim charyzmacie będzie reguła 10 cnót Najświętszej Marii Panny. Ona była najbliższa tej tematyce, tej posłudze, której pełnili Marianie. Ojcowie, bracia mniejsi, obserwanci, mieli opiekę nad regułą 10 cnót. To przez ich ręce musiało przejść zatwierdzenie nowego zgromadzenia. Reguła 10 cnót została napisana w Francji około 1501 roku przez franciszkanina błogosławionego Gilberta Mikołaja, który z powodu swego wielkiego nabożeństwa do tajemnicy zwiastowania został nazwany przez papieża Leona X Gabrielem Maryją. Była ona przeznaczona dla zakonu sióstr zwiastowania Najświętszej Marii Panny, anuncjatek, założonego przez córkę króla francuskiego Ludwika XI. Reguła ta, przystosowana do zakonów męskich, została zatwierdzona przez papieża Aleksandra VI w 1502 roku. Składała się ona z 10 rozdziałów, który każdy był poświęcony jakiemuś przymiotowi Matki Bożej. Reguła 10 cnót to była cnota czystości, cnota roztropności, cnota pokory, cnota wiary, cnota pobożności, cnota posłuszeństwa, cnota ubóstwa, cnota cierpliwości, łaskawości i cnota boleści. Innocenty XII, 24 listopada 1699 roku wysłał do nuncjusza apostolskiego w Polsce brewę Exponi Nobis Super, w którym potwierdza powyższe akty prawne dające Marianom status prawnego zakonu o ślubach uroczystych i poleca nuncjuszowi do ich wykonania. Później w czasie kapituły zwołany specjalnie w tym celu nastąpiło przyjęcie 10 cnót Najświętszej Marii Panny przez członków zakonu niepokalanego poczęcia. To się dokonało 14 kwietnia 1701 roku. Złożył się na nie ślub uroczysty, najpierw na ręce nuncjusza przez ojca Stanisława Papczyńskiego 6 czerwca 1701 roku, a następnie w Wieczerniku w Górze Kalwarii na jego ręce przez pozostałych członków zakonu. Pod tą regułą Marianie powstali aż do renowacji 28 listopada 1910 roku. Były to ostatnie tygodnie życia ojca Stanisława Papczyńskiego, który zmarł 17 września 1701 roku w Górze Kalwarii. Sama reguła, norma vitae, składa się najpierw z wprowadzenia charakteru zakonu, celu zakonu, dlaczego ojciec Stanisław Papczyński zwrócił uwagę, że nie wolno im jako członkom zgromadzenia stać bezczynnie. Jako chrześcijanie muszą realizować tą misję, którą im Bóg wyznacza. Pierwszy rozdział wskazuje środki do osiągnięcia celu. To jest miłość. Ona w zasadzie, ta miłość jest zawarta nie tylko w tym pierwszym rozdziale, ale przewija się przez całą regułę, bo ojciec Stanisław Papczyński uważa tą cnotę za fundament życia religijnego. Rozdział o miłości autor rozpoczyna sławnym tekstem świętego Pawła, apostoła z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 13, że ten, kto chce realizować miłość, musi być ważniejszy niż miedź brzęcząca i cymbał brzmiący. Przypomina nauczanie Kościoła, które głosi, że fundamentem życia religijnego jest miłość. Dlatego każdy Marianin winien uważać miłość za drogocenną perłę, skarb ukryty w roli. Podkreśla ojciec Stanisław, aby Marianie podejmowali dzieła miłości, Ze względu na miłość Marianie winni znosić różne przeciwności, cierpienia, ucieczki dnia każdego. Tak wszelkie praktyki religijne powinni spełniać właśnie z miłością. Naczelną zasadą to polecenie Chrystusa. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Norma Vitae mówi też o miłości braterskiej. Brak tej miłości oddala człowieka od Chrystusa i rujnuje życie zgromadzenia. Miłość winna objąć także tych, którzy są przeciwnikami, którzy prześladują człowieka i są tymi, którzy walczą z Kościołem i z Chrystusem. Następny rozdział Papczyński poświęca radom ewangelicznym. I tutaj na pierwszym miejscu wymienia posłuszeństwo, następnie ubóstwo, czystość. Kolejnym rozdziałem to są praktyki pokutne. One są fundamentem w ogóle życia ascetycznego i duchowego człowieka. To jest rachunek sumienia, rozmyślanie, odnowienie ślubów, rekolekcje, całowanie ziemi. To raczej pokłon, adoracja. Następnie mówię o dyscyplinie kościelnej. Umartwieniu, poście, ubiorach, skupieniu, milczeniu, studium, klauzurze, kapitule win. Następny rozdział to organizacja zarząd, ustanowienie przełożonych, obowiązki przełożonych, a później formacja i usuwanie tych, którzy nie spełniają fundamentalnych zasad życia zakonnego w tym zgromadzeniu. Kiedy się czyta całe dzieło Norma Vitae, to widzimy jak sieć rozciągnięto życia duchowego. Jest bardzo ważna nie tylko dla ludzi zgromadzenia zakonnego czy życia konsekrowanego, ale każdego chrześcijanina. Krok po kroku człowiek może postępować na drodze łaski, życia pełne cnót, dążyć po prostu do osobistego uświęcenia.

0: 18 października chcemy modlić się za rodziców, którzy utracili swoje dzieci z różnych powodów, za rodziców i małżonków, którzy borykają się też z krzyżem bezpłodności. Bardzo serdecznie zapraszam, jeśli jest Wam droga ta modlitwa i intencja. Spotkajmy się, pomódlmy się w tej intencji. Ojciec Stanisław Papczyński jest szczególnym orędownikiem w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Zapraszamy 18 października, wyjątkowo o godzinie 16, z racji, że to jest niedziela. O godzinie 16 msza święta, a po niej nowenna do ojca Stanisława Papczyńskiego. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia.
1: Za uwagi dziękują ksiądz prałat Józef Bałaszek, ksiądz Artur Mularz, proboszcz parafii Podegrodzie i Alicja Grzesik.
2: Święty ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: To nasze życie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Jego życie i słowa wciąż inspirują nas do tego, by odnawiać Kościół i świat oraz być uczniami, misjonarzami. Tak napisali o świętym Janie Pawle II biskupi w liście pasterskim z okazji Dnia Papieskiego. Jednym z tych wielkich proroków, których Bóg nam posłał, by nas obudzić, był święty Jan Paweł II, podkreślili biskupi. Biskup tarnowski Andrzej Jeszy w audycji W Trosce o Kościół wskazywał na aktualność słów i przesłania papieża Polaka.
3: To jego duchowe exposé na początku pontyfikatu: nie obawiajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi w waszym życiu. I chodziło tutaj nie tylko o poszczególne osoby, ale instytucje, narody. Wciąż te słowa są bardzo ważne, podstawowe. Jest ta obawa, żeby nie otworzyć się na działanie Chrystusa, to przymykanie drzwi albo uchylanie tylko delikatne wciąż powoduje to, że człowiek jest zubożony. Zawsze chrystologia rozbudowana, wzmacniana prowadzi do rozwijania antropologii, do jej poszerzania. Czyli im bardziej jesteśmy otwarci na Chrystusa, tym bardziej nasze człowieczeństwo staje się wartościowe, cenne.
2: W niedzielę podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych można było wesprzeć budowany od 26 lat żywy pomnik świętego Jana Pawła II. Mowa o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Stypendystów ma ta fundacja także w diecezji tarnowskiej. Muzyka, taniec, misyjne historie i wiele niespodzianek. Już w sobotę 17 października, w przeddzień setnego Światowego Dnia Misyjnego, odbędzie się trzecie diecezjalne spotkanie dzieci misjom. Wydarzeniu będzie przyświecać maksyma papieskiego dzieła misyjnego dzieci: razem z Ojcem Świętym budzimy do misji. Dzieci zgromadzą się w arenie Jaskółka w Tarnowie. Wcześniej trzeba się jednak zapisać.
4: Program jest dość bogaty, intensywny, poprzez oczywiście różne historie misyjne, tańce z różnych części świata. Chcemy pokazać piękno lokalnej kultury naszej poprzez nawet obecność kapeli śpiewni, ale również i piosenkę, która przygotowana jest na to wydarzenie, Misyjna Wspólnota Boga, która w dalszej części naszego przygotowania do kolędy misyjnej podczas Adwentu będzie promowała akcję Viva Papa Leone 2026, gdzie pomagamy Ojcu Świętemu w Strefie Gazy, w parafii Świętej Rodziny. Szczególnie ta pomoc kierowana jest do dzieci.
2: Mówił dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Maksymilian Lelito. Trzecie diecezjalne spotkanie dzieci misją rozpocznie się 17 października o godzinie 10. Z najmłodszymi spotka się biskup tarnowski Andrzej Jesz. Tegoroczny program zabierze dzieci w podróż od Peru przez Ziemię Świętą aż po Bagandu w Republice Środkowoafrykańskiej. Zapisy na wydarzenie odbywają się za pomocą kwestionariusza diecezjalnego. To cały miesiąc nieustannej wspólnotowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Codziennie w październiku przez 24 godziny będzie odbywać się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencji realizacji powołania oraz daru czystości serc. Akcja Adoracja trwa po raz piąty. Hasłem przewodnim jest realizacja powołania. Uczestnicy wybierają godzinę i termin adoracji, rejestrując się na stronie internetowej, a potem udają się na czuwanie w dowolnym kościele lub kaplicy. Podsumowanie akcji odbędzie się 24 października w Niepokalanowie. W planach są konferencje zaproszonych gości, świadectwa i integracja. Akcja Adoracja potrwa do 31 października. Każdy może włączyć się, adorując Pana Jezusa w dowolnym kościele lub swojej lokalnej kaplicy adoracji. Adoracja to czas w 100% poświęcony Panu Bogu, mówi ksiądz dr Janusz Chyła.
5: Żyjemy istotnie w jakimś takim biegu, nie tylko funkcjonując na tych realnych, ale także wirtualnych kontynentach, i natłok informacji, natłok różnych bodźców zewnętrznych powoduje to, że człowiek jest wyobcowany ze swojego wnętrza. A ta możliwość bycia sam na sam z Bogiem w ciszy, zresztą Bóg najbardziej, najgłośniej w ciszy przemawia, jest tym, co naszej naturze, a przede wszystkim dzięki łasce odkrytej prawdzie o stworzeniu nas na obraz i podobieństwo Boga, jest takie zapotrzebowanie w człowieku.
2: Organizatorem jest Ruch Czystych Serc. Szczegóły znajdują się na stronie tego ruchu.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia. Radiowo-internetowe studium biblijne.
1: Witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. Ostatnia audycja odsłoniła nam temat wiodący nowego cyklu naszych spotkań, w czasie których pochyliliśmy się nad Ewangelią Świętego Marka. Dziś zatem pierwsze wprowadzenie. Ze mną w studio jest ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Witamy księdza dyrektora Marcina, który zadowolony, uśmiechnięty. To może być podstęp, ale może to być dobra wróżba. Zgodnie z tym, cośmy sobie przyjęli tydzień temu, nasze spotkanie rozpocznijmy modlitwą psalmów. Warto mieć zawsze na względzie, że nawet w czasie Eucharystii, jak słuchamy psalmów w czasie czytań, miejmy świadomość, że Jezus się modlił tymi psalmami. On te psalmy znał. To były pieśni radości, smutku, postanowień, pocieszenia, różne pieśni, które on odmawiał, które on czytał, więc niech nasze kroczenie jego wydarzeniem, jego historią zawsze niech poprzedza ta modlitwa fragmentem psalmu. Dzisiaj psalm drugi, Mesjasz królem.
3: Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie: Tyś synem moim. Ja ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w twoje posiadanie krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
2: Pan powiedział do mnie, ogłoszę postanowienie Pana, powiedział do mnie: Tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Można powiedzieć, że ktoś jakby pisząc ten psalm, jakby włożył w usta Chrystusa piękne słowa. On mówi do swojego Ojca: Tyś mnie dziś zrodził, Tyś mnie na to posłał. Ja się na to narodziłem, żeby świat został odkupiony. On ma objąć krańce ziemi, swoje władanie. Aby objąć, aby on stał się tutaj wśród nas, konieczne były Ewangelie. Ewangelie, które euangelon, dobra nowina, to jest dobra nowina Jezusa Chrystusa, dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Tym, który można by rzec stworzył, w jakim sensie stworzył gatunek literacki Ewangelię, właśnie był święty Marek. I od razu powiedzmy, Ewangelia świętego Marka jest jakby inną Ewangelią, którą głosił apostoł Paweł. My się będziemy trochę odwoływać do tego Pawła, no bo on był z nami 2 lata, to trudno się tak wyzwolić od Pawła. No ze mną też Paweł jest z przyczyn wykładowych. Dzieje świętego Pawła są wykładane teraz na 4. roku. No właśnie, Ewangelia. Co to jest Ewangelia? Dla nas to jest księga, dla nas to jest, nawet dla Pawła to będzie na końcu jego życia depozyt. Strzeż depozytu, który został ci powierzony. Ale kiedy pisze do Koryntian, to Paweł do Koryntian w 15 rozdziale pisze tak: przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem. Tam był kłopot z Koryntianami, tam z nimi zawsze był kłopot. To jest, przewrotnie trochę powiem, tam zawsze są jakieś kłopoty w Koryncie, zawsze coś jest nie tak. Zamówisz co innego ci przyniosą w restauracji, chcesz taki bilet, a pani da ci inny bilet. Tam zawsze coś jest, zawsze to, ja się śmieję, że...
1: I już Paweł o tym wiedział.
2: A w każdym razie czuł to, wiedział, czuł, odczuwał. Wkradli się ludzie, którzy burzyli Koryntian i Paweł pisze do nich ten list, pierwszy, wcześniej oczywiście był zerowy, ale pisze pierwszy list i mówi: przypominam wam Ewangelię, że Jezus umarł zgodnie z Pismem i został pogrzebany, że zmartwychwstał zgodnie z Pismem i ukazał się najpierw apostołom, potem innym braciom, na końcu Pawłowi.
1: Czyli te wydarzenia były dla pierwotnego kościoła Ewangelią?
2: Dla Pawła to była Ewangelia. Mhm. Euangelon, dobra nowina, to było to, że Jezus umarł i że Jezus zmartwychwstał.
1: To czym dla Marka będzie Ewangelia?
2: Tutaj mamy duży problem. Znaczy nie problem, bo Marek, dla Marka Ewangelia rozpoczyna się z początkiem działalności Jezusa i kończy się z Jego zmartwychwstaniem. A więc całe życie, całe wydarzenie Jezusa, wszystkie słowa, wszystkie czyny, postawa Jezusa, to jest dla niego Ewangelia. To nie znaczy, że dla Pawła to nie była Ewangelia. Nie, dla Pawła istotą. Zresztą u Pawła to było tym spowodowane, że Paweł przychodząc, wchodził do synagóg, wychodził od tekstów Starego Testamentu. On pierwszy zawsze kierował się do Żydów, do ludu wybranego. Im przedstawiał zapowiedzi mesjańskie, przedstawiał im życiorys Jezusa i kiedy dochodził do zmartwychwstania, on wyraźnie mówił: wyście go zabili, wyście go odrzucili, wyście go nie przyjęli. Został umęczony, zabity, trzeciego dnia zmartwychwstał. Często Żydzi odrzucali to orędzie, wychodzili, ale Paweł już przyjmował pogan. Dla Pawła istotą wydarzenia Jezusa, powtarzam, nie odrzucając wszystkich wydarzeń, cudów, istotą było to, że umarł i zmartwychwstał. I jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremny nasz trud, daremna nasza wiara, daremne nasze nauczanie, daremne jest wszystko. Trzeba, powie Paweł, uwierzyć. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Trzeba przyjąć Jego łaskę, bo łaską jesteśmy zbawieni. I to jest Paweł. Historia Marka rozpoczyna się w Rzymie, w jakimś sensie, Ewangelii Marka, i do tego dojdziemy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy, zanim wejdziemy w świat Ewangelii Marka, świat niełatwy. Ciekawe, jak popatrzymy na komentarze, na opracowania, ja tam gdzieś już z tyłu głowy mam, bo przygotowując się do tych wykładów jeszcze tam naszkicowałem sobie, jak Pan Bóg da dożyć za tam rok, dwa lata, będziemy czytać Ewangelię Mateusza, która druga powstała w kolejności. Co ciekawe, powstała druga, a wszyscy powiedzą pierwsza Ewangelia. Do Ewangelii Mateusza jest mnóstwo komentarzy, mnóstwo ojców, wielu ojców, wiele opracowań, wiele komentarzy, wiele nawiązań. Można powiedzieć, że jedna z najbardziej bogato komentowanych, czytanych, analizowanych Ewangelii. Ewangelia Marka, można powiedzieć, że przez długie wieki w jakimś sensie pozostawała w cieniu tej pierwszej Ewangelii. Co ciekawe, kiedy mówimy o Ewangelii Marka, to Święty Augustyn określił go jako tego, który idzie śladami Mateusza i dokonuje skrótu Ewangelii Mateusza. Warto się tu zatrzymać, bo Święty Augustyn zaważył trochę na układzie Biblii, Nowego Testamentu.
1: Na tym podziale, że pierwsza z Mateusza.
2: Stąd jest pierwsza Ewangelia Mateusza w naszym Piśmie Świętym, w ogóle w Nowym Testamencie. Dopiero druga jest Marka, potem Łukasz, Jan, dzieje, listy ułożone według wagi, znaczenia, choć to też będzie można dyskutować, czy najważniejszy list do Rzymian, a najmniej ważny, powiedzmy, list do Tytusa czy Tymoteusza. Tutaj można dyskutować, co to znaczy ważniejszy, mniej ważny, ale tak to jest ułożone. Ale Augustyn wyraźnie mówił, uznawał, że najstarszą Ewangelię napisał Mateusz. Pierwszą Ewangelię w języku ojczystym napisał Mateusz i Augustyn powie, Marek skrócił Ewangelię Mateusza.
1: Z czego wynikało takie spojrzenie świętego Augustyna?
2: Dobre pytanie, no na razie trudno go zapytać, ale Augustyn uznawał, że Ewangelia Marka jest takim ABC. Uważał, że Marek, mając do dyspozycji Ewangelię Mateusza, postanowił zrobić taki, nazwijmy to w uproszczeniu, taki podręcznik katechetyczny dla głoszących Ewangelię. Oczywiście to nie jest właściwe. My dzisiaj wiemy, to przy Ewangelii Mateusza się jeszcze zatrzymamy przy tym troszkę. No pomyślmy tak na spokojnie. Gdybyśmy chcieli, znowu, ważnie i mniej ważne, takie najważniejsze dwa miejsca w Ewangelii Mateusza wskazać, to co byśmy wskazali?
1: Myślę, że kazanie na górze, błogosławieństwa i modlitwa Ojcze Nasz.
2: A tego u Marka nie ma. No i teraz pytanie, czy zasadnie jest uważać, że Marek, mając Ewangelię Mateusza, dokonał skrótu, no to jeszcze bym zrozumiał, ale skrótu, to znaczy wyrzucił fundament kazanie na górze i błogosławieństwa, no i wyrzucił modlitwę Ojcze Nasz, no nie, ja bym zrobił odwrotnie, ja bym wziął i powiedział, że raczej Mateusz, i tak większa część badaczy przyjmuje, Mateusz wziął dzieło Marka, owszem, ubogacił swoim tekstem, ubogacił swoją wiedzą. Mateusz to przecież celnik z Kafarnaum, Mateusz 9:9. Bardziej on ubogacił tekst Marka, poprawiając niezgrabności, poprawiając błędy wszelkiego typu, które są niestety w Ewangelii Marka, tak po ludzku ortograficzne, jakieś tam niedociągnięcia, jakieś niedoskonałości geograficzne się zdarzają. Widać, że Marek, no właśnie, że Marek nie pisał w Palestynie. On chyba już nie żył dłuższy czas w Palestynie, bo się mu mylą pewne nazwy, pewne terminy, ale niewątpliwie on stamtąd pochodził.
1: A skąd wiemy, że w ogóle święty Marek jest autorem najstarszej Ewangelii? Bo przecież kiedy weźmiemy jego Ewangelię, to ona o samym autorze milczy. Nie mówi wprost, kto jest jej autorem. Czy w ogóle nie mówi?
2: Cztery Ewangelie nazwane kanonicznymi nie są podpisane. Nikt z nich, z tych autorów, nie podpisał się. Ale każdy z tych autorów, myślę o Marku, Mateuszu, Łukaszu, Janie, zostawili swoje świadectwo, zostawili jakiś ślad. Można powiedzieć, to ich zdradza. To jest tak jak... jeszcze trochę czasu jest, ale zbliża się święty Mikołaj. Wielkimi krokami zostawi prezenty, choć się nie podpisze, to jednak go to zdradzi, że prezenty będą pod poduszką. Ja potem ksiądz Marczewi powiem, co mu chciał dostać, żeby Mikołajowi przekazał. Właśnie, ewangeliści zostawili ślad. Zostawili w Ewangelii pewne informacje, które wydają się wskazywać, że to musiał być właśnie ten czy inny człowiek. To jest pierwszy krok, a drugi krok równie ważny. My mamy świadectwa ojców Kościoła. Takim koronnym, najczęściej przywoływany będzie oczywiście biskup Hierapolis, biskup papiarz, który znał ucznia pańskiego, chodzi tu prawdopodobnie o Jana, i papież nam dużo powie o Marku i powie, że on napisał Ewangelię. I stąd też mamy te potwierdzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne samej Ewangelii, zewnętrzne potwierdzenia między innymi właśnie papiasza, Orygenesa. To zbiera Eusebiusz Cezarei w takiej pięknej książce Historia Eklezje. Jeżeli ktoś ma ochotę na jesienne, dobre czytanie, na dobrą książkę, polecam z całego serca Eusebiusza Cezarei Historia Kościelna. Książka doskonale kreśląca początki chrześcijaństwa. Tak jak Stary Testament pięknie opisuje Józef Flawiusz, nie wyobrażam sobie, żeby nie przeczytać książek Dawne Dzieje Izraela, Wojna Żydowska, ewentualnie autobiografię Józefa Flawiusza. No a tutaj z zakresu Nowego Testamentu nie przeczytać Eusebiusza Cezarei. Pięknie pisze o tych początkach chrześcijaństwa. I właśnie Eusebiusz wspomina papiasza, który mówi, że Marek spisał Ewangelię, którą głosił Piotr.
1: Ale to są ślady zewnętrzne, ale wspomniał ksiądz profesor, że są jeszcze ślady wewnętrzne, czyli w samej Ewangelii Marek, no właśnie, trochę się zdradza, że to jest jego Ewangelia.
2: Trochę się zdradza, chociaż tutaj będziemy troszeczkę poruszać się na hipotezach, bo on nigdzie nie napisze ja Marek. Co wiemy o Marku z Nowego Testamentu? Wiemy na pewno, że pochodził z Jerozolimy. Wiemy, że jego matka miała na imię Maria, była patrycjuszką jerozolimską. I wiemy, że w domu Jana Marka spotykał się pierwotny kościół. W ogóle ciekawe jest samo to, że on, my go nazywamy Marek, a ja już kilka razy powiedziałem
1: Jan
2: Marek. To jest takie Szaweł, Paweł. Też miał dwa imiona. Piotr, Szymon. Nie? Wielu, Bartłomiej, Natanael. To jest jedna i ta sama osoba, która ma dwa imiona. Jan Marek przynajmniej trzy razy w ten sposób jest nazywany w dziejach apostolskich, ale ciekawe, że dzieje apostolskie też go nazywają Janem. Nie piszą Jan Marek, tylko Jan. Wydaje się, że pierwsze imię Jan wskazuje na jego pochodzenie żydowskie, a drugie imię Markus to jest jego imię łacińskie. Wiemy, że w jego domu gromadziła się pierwotna wspólnota kościoła. Niektórzy nawet powiedzą, że to jest wieczernik, że to był dom Marii Patrycjuszki Jerozolimskiej, bo taką była jego matka, zamożną kobietą. Wiemy, że kiedy Piotr został cudownie uwolniony z więzienia, to wiemy, że poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Tam jest ta cała historia, jak Piotr prosi, żeby przekazać Jakubowi, że jest wolny, ale mamy takie potem święty Cyprian przypomniałem sobie, że teraz też będzie pisał o takim domu z Eklezję na Górnym Syjonie, prawda? Być może, kiedy ten Piotr spotykał się początkowo z Kościołem w tym domu Marii, być może Piotr dokonał włączenia też Marka do Kościoła. Być może w tym dzisiejszym tego słowa znaczeniu, być może to Piotr go ochrzcił.
1: Często nazywa go swoim synem.
2: Tak, w liście nazywa go synem, co nie znaczy, że Piotr miał syna Marka, że Marek był rodzonym dzieckiem Piotra. Nie. Marek był duchowym, można powiedzieć.
1: Ale bardzo często, kiedy czytamy Nowy Testament, jest ta podkreślona relacja świętego Piotra z Markiem.
2: Wiesz, to znaczy... oczywiście, no już ty już wiesz dobrze, że Ewangelia Marka nazywana jest Ewangelią Piotra. Dla mnie Marek to jest takie duchowe dziecko jakby trzech ojców. No, czterech. Przede wszystkim Piotra. Piotra, bo z nim jest w czasie więzienia rzymskiego. Na pewno jest duchowym synem i zresztą nazwany przez Pawła współpracownikiem, a więc jest kimś, kto słuchał Pawła, który był z Pawłem.
1: Chociaż potem te drogi się rozejdą.
2: Ale wrócą. To jest ciekawe, że, bo ty już uprzedzasz, rozejdą się, ale się wrócą w Rzymie. No właśnie, w Rzymie się wrócą, kiedy Paweł jest w więzieniu, kiedy Piotr jest w więzieniu. Powstaje list Piotra, powstają listy Pawłowe i w tych listach Paweł nazywa, mówi, że Marek jest jego współpracownikiem, mówi, że Marek jest kuzynem Barnaby. Tu mamy jakby trzecie źródło, trzeciego jakby ojca Marka. Piotr, naoczny świadek. Paweł, no ten, któremu zostało dane objawienie, które poznał tajemnicę Chrystusa, ten, który został porwany do siódmego nieba i tam zobaczył rzeczy niezwykłe. Barnaba, ten, który od początku był, ten, który był w Jerozolimie, ten, który był w Antiochii, ten, który znał tajemnicę Jezusa. No i wreszcie czwarty, można powiedzieć, no, trudno powiedzieć ojciec, ale chyba ktoś ważny w życiu duchowym Marka to Tymoteusz. Kiedy Paweł pisze list do Tymoteusza, do biskupa Efezu, owszem, Tymoteusz jest młody, Tymoteusz jest uczniem Pawła, ale Paweł pisze do Tymoteusza: Tymoteuszu, przybądź do mnie szybko, weź ze sobą Marka. A więc Marek jest potrzebny Pawłowi, ale nie pisze do Marka: przybądź, tylko mówi do Tymoteusza: weź go. Jakby to od Tymoteusza zależało. Te wskazania, że Marek jest współpracownikiem, że Marek jest z Tymoteuszem w Efezie, ma przebyć do Rzymu, pokazują, że to, co się rozeszło, to się zeszło. To znaczy, tutaj ksiądz dyrektor Marcin uprzedził. Barnaba i Paweł idą do Jerozolimy z pewną sprawą. Wracając z Jerozolimy, zabierają ze sobą Jana Marka. Potem jest ta praca w Antiochii. wspólna i potem Duch Święty mówi, wyznaczcie mi Barnabę i Pawła do dzieła, po modlitwie, po nałożeniu rąk oni wyruszają, aby głosić dobrą nowinę, pierwsza wyprawa misyjna, idzie z nimi Marek, pamiętamy, wyruszyli na Cypr, na Cyprze na dworze prokonsula Sergiusza Pawła ma miejsce, no, niezwykłe wydarzenie z Elimasem, Bar Jezusem, magiem. Potem odpływają w kierunku gór Taurusu na Listrę Derbę, Barnaba z Pawłem, a Marek się odłącza. Marek wraca do Jerozolimy. Wrócimy jeszcze potem dlaczego, co i jak, ale co jest ważne? Ważne jest to, że na początku drugiej podróży misyjnej, kiedy postanawiają Barnaba i Paweł, Paweł i Barnaba postanawiają wyruszyć w podróż, no to wtedy Paweł mówi, nie, Marka nie bierzemy. Pokłócili się w ostrych słowach. Efekt finalny, Barnaba bierze Marka, idą na Cypr i odwiedzić stare wspólnoty, a Paweł bierze Sylasa i wyruszają w podróż misyjną. Tu mamy, dotykamy tych ojców, tych, którzy potem staną się dla Marka źródłami wiedzy o Jezusie Chrystusie. Chyba najważniejszy Piotr i rzeczywiście Piotr stanie się pierwszorzędnym źródłem. Mamy Pawła, który siłą rzeczy musiał wywrzeć na niego wpływ, Barnabę i Tymoteusza. Marek, on się pojawi na kartach Ewangelii chyba dwa razy, tak bardziej wprost, bo to co to mówimy Dzieje Apostolskie, bardziej wprost pojawi się, kiedy otworzymy historię Ostatniej Wieczerzy, to w czasie zbliża się święto Paschy, Jezus mówi, idźcie do dwóch apostołów, idźcie do miasta, zobaczcie mężczyznę niosącego dzban, idźcie za nim, on wskaże wam miejsce przygotowane, gotowe. Pierwsza rzecz, rzadko się na to zwraca uwagę, że Jezus wie, że jakiś chłopak chodzi do źródła z dzbanem wody, po wodę. I on wie, że on jest z tego domu i on wie, że tam w tym domu będzie już dla nich przygotowany. Wniosek? Jezus już to przygotował. My dzisiaj powiemy, zamówił sobie wcześniej. Mogę odesłać do naszej książki Eucharystia w przekazie biblijnym, jak to dokładnie było z tą Eucharystią, jak to dokładnie Jezus przygotował wcześniej apostołów, żeby spotkali tego chłopaka, który będzie niósł dzban wody. To jest taki dosyć charakterystyczny obraz. Rodzicom zamożnym, ważnym, wody z sadzawki nie nosili, to prawdopodobnie musiało być koło tunelu Ezechiasza w mieście Dawidowym. Tam się dzisiaj schodzi na dół takim szybem, idzie się pod ziemią. Och, niezwykła wyprawa. I wychodzi na zewnątrz do sadzawki Siloe. Ta woda wpływała do Jerozolimy, żeby być zaopatrzeniem w wodę dla miasta. To było tak, że zawsze syn chodził po wodę dla rodziców. Nie niewolnik. No, powód był tego dosyć prosty. Syn raczej rodziców nie otruje, a niewolnik mógłby coś tam do tej wody dosypać, dołożyć. I stąd też wielu komentatorów mówi, że skoro jest taki tajemniczy młodzieniec, który niesie dzban z wodą, idźcie za nim, on was zaprowadzi do domu i wskaże wam wszystko.
1: To jest święty Marek?
2: To wychodzi na to, że może być święty Marek. Mhm. Święty Marek. Niektórzy, no wielu tak uważa. To jest oczywiście hipoteza, ale bardzo, bardzo prawdopodobna. I druga rzecz. My wiemy, że kto był w Ziemi Świętej w lecie, to dobrze wie, że często śpi się na zewnątrz, śpi się gdzieś, no, żeby było chłodniej trochę. Prześcieradłem się, człowiek przykrywa, żeby tylko komary go nie zamordowały. Mamy w Ewangelii Marka taki fragment, to 14 rozdział. Kończy się ostatnia wieczerza. Wydarzenie, no, niezwykle tajemnicze. Jeżeli się odwołamy do tego, co już mówiliśmy o tych czterech kielichach wypijanych w czasie uczty paschalnej, to zawsze na końcu tej uczty paschalnej wypijano kielich, śpiewano psalmy i ostatni, czwarty kielich należało wypić i przewodniczący mówił, wypełniło się, dokonało się, dokonała się pascha, dokonało się to, co miało się wykonać, czyli uczta paschalna zakończona. I Ewangelia Marka wyraźnie pisze, co tam się działo, jak było z tym ustanowieniem Eucharystii, bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. I to już musiało być szokujące i dla apostołów, i dla tego, kto mógł to z zewnątrz słuchać. Być może to był święty Marek, który słuchał tego wszystkiego. Dzisiaj myśmy się tak troszeczkę nauczyli żyć z tymi słowami. To jest ciało moje, to jest krew moja. A dla normalnie to jest szokujące. To jest moje ciało, zjedzcie to. To jest moja krew, spożywajcie to. Co więcej, odśpiewają psalmy, to Marek pisze, po odśpiewaniu psalmów wyszli na górę, w kierunku na Górę Oliwną. Gdzie jest ten czwarty kielich? Marek musiał być zszokowany. Jak to uczta paschalna? Już pomijam, jaki to dzień, czy to była uczta paschalna, czy nie, jakkolwiek, to odsyłam do naszej książki Eucharystia w przekazie biblijnym. Nawet jeżeli to była uczta uprzedzająca, nawet jeżeli to była uczta paschalna, to musiał być ten czwarty kielich. Wiemy, że wypili

0: No, Jezus po odśpiewaniu hymnów wyszedł do Getsemani. Marek musiał być zszokowany. I stąd też zapisze on sam, i tylko on sam to zapisze. Szedł za nim odziany prześcieradłem na gołym ciele. Być może ten chłopak spał na zewnątrz, na dachu, słyszał, a może nawet widział ostatnią wieczerzę, słyszał psalmy, ale nie usłyszał, nie zobaczył tego ostatniego kielicha. Kiedy oni wyszli, on za nimi wyszedł. Był ciekaw, co będzie dalej. Przyszli do Getsemani i on był świadkiem modlitwy Jezusa Chrystusa w Getsemani, stąd mamy tą modlitwę. I teraz przychodzi Judasz, przychodzą Rzymianie, następuje pojmanie Jezusa, no i tylko Marek pisze, że żołnierz chciał pochwycić tego młodzieńca odzianego szatą, chciał go pochwycić, ale ten się wyrwał i nago uciekł przez ten ogród Getsemani. No czy ktoś by opisał kogoś innego, czy raczej to był Marek, który tam był, który był tego świadkiem? No i jak mu zabrali prześcieradło, no to uciekł. Znał ogród, bo to ogród jego matki. A dlaczego go żołnierz nie gonił? Można się domyśleć. Jak zobaczył nagle Golasa, to stanął jak wryty, a ten młody już hop, hop, już go nie było. A więc mamy takie fragmenty jakby historii Marka. Marka, który jest człowiekiem wykształconym, który jest oddany Piotrowi, bo go włączył w tajemnicę Kościoła. Dziś już nam czas nie pozwala, żeby otworzyć Ojców Kościoła, ale to mam nadzieję za tydzień będzie nam dane zobaczyć tą historię, dalszą historię, obraz apostoła Marka. A na końcu naszego dzisiejszego spotkania, tej historii poznawania autora Ewangelii Marka, posłuchajmy jeszcze tego drugiego psalmu, który nas będzie zachęcał, abyśmy służyli Panu z bojaźnią, który nas będzie zachęcał, żebyśmy tylko w Nim szukali ucieczki. Może niech te myśli psalmu, że mamy służyć Bogu z bojaźnią, że mamy w Nim szukać ucieczki, niech te słowa nam towarzyszą w tym najbliższym tygodniu.
1: A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i Jego stopy z drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim wierzą.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19, o tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. Przypominam, telefon do naszego studia to 14 6 200 500. Dziś w naszym studiu modlitwę różańcową poprowadzą siostry Józefitki z Tarnowa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego, sercu Maryi, Matce Bożej i naszej najlepszej Matce i Królowej Polski, zawierzamy Ojca Świętego Leona XIV, prosząc o zdrowie i potrzebne łaski w kierowaniu Kościołem Świętym. Opiece Maryi powierzamy naszego biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza, całą diecezję i cały lud Boży, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, alumnów, szczególnie naszego tarnowskiego seminarium, wypraszając im łaskę wierności w powołaniu. Prosimy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do zgromadzenia sióstr świętego Józefa, a także prosimy o nowe powołania do małżeństwa i rodzin. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby żyli jako dzieci Boże. Módlmy się za wychowawców i nauczycieli, za żyjących i zmarłych. Sercu Maryi powierzamy służbę zdrowia. Prosimy o dar męstwa dla wszystkich prześladowanych za wiarę, o jedność chrześcijan. Módlmy się o pokój dla całego świata, szczególnie dla Ukrainy i wszędzie tam, gdzie toczą się wojny. Zawierzamy Maryi także naszą ojczyznę, naszego prezydenta Karola Nawrockiego i wszystkich nią rządzących. Módlmy się o poszanowanie, ochronę życia na wszystkich jego etapach, uznając je jako dar od Boga. Powierzajmy także wszystkich ludzi chorych, samotnych, cierpiących, przebywających w szpitalach, zakładach opieki, a także wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Zawierzamy te wszystkie intencje, które kryją nasze serca, a dla zmarłych prosimy o dar nieba. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Módlmy się o pomnożenie w naszych sercach cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Zmartwychwstałeś, Jezu, aby pozostać wśród nas, ubogacić swoją łaską i prowadzić do nieba. Dziękuję Ci za te dary, mój Panie, i gorąco proszę o łaskę wytrwania przy Tobie aż do śmierci oraz doczekania radosnego spotkania z Tobą. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Jezu, niebo to marzenie każdego z nas. Niebo to Ty i Twoja Matka Maryja. Niebo to przebywanie z Tobą na wieki. O, jak bardzo pragniemy tego wszystkiego. Pomóż nam, Panie, osiągnąć ten wiekuisty cel życia. Zapraszamy.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Nasza najdroższa Matko Maryjo, miałaś otwarte serce i otwarte dłonie na działanie Ducha Świętego. Wyproś nam żywą wiarę, niezachwianą nadzieję i żarliwą miłość, aby i nasze serca otworzyły się szerzej na dary Ducha Świętego i zaowocowały świętością życia. Zapraszamy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jesteś, ukochana Matko, pierwsza z ludzi, którą Bóg zabrał z ciałem i duszą do nieba. Dobra więc jest droga, którą Ty szłaś przez ziemię, bo kresem jej niebo, nagrodą Bóg, a owocem życie bez łez i bólu. Zapraszamy.
4: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Bóg zapłać. Tajemnica ukoronowania Najświętszej Marii Panny w niebie. Święci wyznawcy i męczennicy szeptali Ci, Matko Najdroższa, do niepokalanego serca: możesz mi odebrać życie, ale nie odmów mi choć przez chwilę zobaczenia Ciebie w niebie. Jezu, proszę o taką samą miłość do Twojej i naszej Matki. Zapraszamy.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Pano chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
6: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
7: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
3: Jednym słowem.
4: Odcinek 49. Jesień.

Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przy mikrofonie Maciej tutaj i to wielka przyjemność z Państwem się spotkać właśnie tego niedzielnego wieczoru, niedzielnego już jesiennego wieczoru, ponieważ tutaj Tarnów spowiły liście spadające z drzew, te mieniące się wieloma kolorami brązu, złota, rudości. I to czas, że nadchodzi zima. To jeszcze kilka kroków do niej mamy. Na razie, przynajmniej w tym ubiegłym tygodniu, cieszyliśmy się piękną pogodą i jakoś łatwiej było wejść właśnie w ten październik i łatwiej było wejść w tę jesień. A już na pewno łatwo jest wejść w jesień, kiedy się ma na podorędziu w kuferku muzycznym piękne polskie przeboje, piękne zagraniczne przeboje. To dla mnie przynajmniej jest taki okres, gdzie nie waham się sięgać po te najpiękniejsze ballady, po także piosenki, które trwają trochę dłużej niż 2,5 minuty, 3 minuty. Ale jak Państwo wiedzą, w tej audycji sięgamy po takie pełne albumowe wersje, które mają spokojnie po 9, 10, a nawet kilkanaście minut. I to niezależnie, czy jest jesień, zima, wiosna czy lato. No a tutaj wróciliśmy do lat 60. i do jednej z najpiękniejszych kompozycji wykonanych przez Czesława Niemena i towarzyszący mu zespół Akwarele. A tekst napisał kilkadziesiąt lat wcześniej Julian Tuwim. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Tak to pięknie Czesław Niemen dośpiewał. Ja nawet w 1% nie potrafię sprostać jego przepięknemu śpiewowi. No i w taki sposób w jesień można wchodzić na pełnej petardzie. Można to zdecydowanie tak to przyjąć. Zanim jednak zaprezentuję następny utwór, to sięgnijmy tradycyjnie po definicję encyklopedyczną. I jesień to jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz w przypadku Polski stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą. Średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 15 a 5 stopni Celsjusza. Trwa na półkuli północnej od 23 września do 22 grudnia. Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest krótszy, noc dłuższa, aż do momentu przesilenia zimowego od tego dnia dni stają się dłuższe, a noce krótsze. Z kolei dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. I tak, jak w naszej części świata, na tej półkuli północnej jesień to wrzesień, październik i listopad, tak na południowej to będzie marzec, kwiecień i maj. Tak to się poukładało i tak ten świat wygląda. A z czym nam się kojarzy jesień? Już troszeczkę zaanonsowałem. I chyba to takie pierwsze skojarzenie, że właśnie z liśćmi jesiennymi.

Do czegoś Państwu się przyznam. Kiedy przychodzi czas świąteczny, to z wielką przyjemnością włączam sobie piosenki świąteczne właśnie tego artysty. Kojarzą mi się z choinką, z takim domowym ciepłem, z kominkiem, pewnie gdzieś z Kevinem samym w domu, w telewizorze gdzieś tam w tle i po prostu z taką piękną atmosferą i spokojem. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze sięgniemy po inny repertuar tego artysty, ale równie piękny. Autumn Leaves, czyli jesienne liście, i Nat King Cole. To piosenka z roku 1949, przynajmniej oryginał, napisany przez Jacques'a Prévert, Francuza, a na język angielski przetłumaczył to Johnny Mercer, a w roku 1955 na płycie Things for Two in Love sięgnął Nat King Cole. Spadające liście, niesione wiatrem za oknem, jesienne liście, czerwieni i złota. Widzę Twoje usta, letnie pocałunki, opalone słońcem dłonie, które trzymałem. Od kiedy odeszłaś, dni się wydłużają, a wkrótce usłyszę starą zimową piosenkę. Ale przede wszystkim tęsknię za Tobą, moje kochanie, kiedy jesienne liście zaczynają spadać. No i to jest właśnie taka piosenka, która traktuje o tęsknocie i o tym, że ta jesień to właśnie przejście z pięknego okresu do tego okresu trochę bardziej szaroburego, trochę bardziej smutnego. Zresztą to tak jak w mitologii greckiej, bowiem zmiany pór roku są związane z legendą, a w zasadzie z mitem o bogini Demeter i korze Persefonie. Kiedy to jest jesień, kiedy jest zima, to Persefona przebywa pod ziemią ze swym mężem Hadesem. Natomiast kiedy wraca na ziemię na wiosnę i na lato, no to wtedy jest ze swoją matką Demeter i wtedy jest na świecie pięknie. Także teraz są czasy, kiedy będzie troszeczkę gorzej, ale to w cudzysłowie, bo każda pora roku potrafi być piękna na swój własny sposób. A już wspominałem o kominku, wspominałem o jesieni, bo cały czas o niej rozmawiamy i cały czas o niej traktujemy i będzie ona na podorędziu przecież jeszcze do 22 grudnia, jak słyszeliśmy, chociaż zima tak klimatycznie i nastrojowo przyjdzie do naszych serc, do naszych domów i na nasze ulice troszeczkę wcześniej, ale jeszcze nie wspomniałem o jednym ważnym aspekcie, o którym pewnie nie myślimy, że tak dobrze nam się kojarzy z jesienią, a może troszeczkę bardziej z końcówką lata i po prostu z naturą, o której też rozmawialiśmy tydzień temu. I o milusińskich, o których rozmawialiśmy tydzień temu. A co mam na myśli? Mam na myśli świerszcze.

piosenki takie trochę te starsze. I jesień też mi się kojarzy z tymi starszymi piosenkami. Zima także. Chyba mamy właśnie taki większy pociąg do tego typu muzyki. Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Magda Umer, której jeszcze myślę nie odżałowaliśmy. Artystka, która odeszła 12 grudnia 2025 roku. Jedna z najwybitniejszych postaci polskiej poezji śpiewalnej, autorka recitali, ale także dziennikarka, reżyserka, scenarzystka i aktorka. Pani Magdo, ciągle tęsknimy, ale dzięki takiej muzyce jesiennej także pani zostanie z nami już na zawsze. Ale żeby nie było, że tylko taka starsza muzyka zagości w naszej dzisiejszej audycji, to teraz będzie propozycja troszkę świeższa, propozycja z XXI wieku, propozycja, którą wielu z młodzieży przypomina przy okazji września, przy okazji tego miesiąca, który właśnie rozpoczyna jesień, który właśnie kończy lato, miesiąca, który pokazuje, że trzeba się wziąć za obowiązki, kończy się już ciepło, trzeba wrócić do szkoły, wrócić na studia, wrócić po urlopie do pracy, a chciałoby się ten okres jeszcze przespać. No i chyba dlatego, że z tą piosenką tak dużo ludzi się identyfikuje, tak często jest wciąż ogrywana w Stanach Zjednoczonych, w całej Europie i także u nas.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Billy Joe Armstrong, lider zespołu Green Day, napisał tę piosenkę dla swojego ojca, który zmarł na raka 10 września 1982 roku, kiedy późniejszy wokalista, późniejszy lider tego kultowego już rockowego zespołu miał zaledwie 10 lat. Krążyła taka teoria, że Billy Joe uciekł z pogrzebu, zapłakany zamknął się w pokoju, a kiedy jego mama po niego przyszła, miał powiedzieć "Wake me up when September ends". Obudź mnie, kiedy ten wrzesień się skończy. Ostatecznie stwierdził, że taka sytuacja nie miała miejsca, natomiast ta piosenka jest hołdem dla jego taty i faktycznie ten wrzesień mógłby przeminąć. Ale jak już wspominaliśmy, rozważaliśmy o jesieni, to jesień oczywiście przepięknie nam się kojarzy także z pogodą i przede wszystkim z tą pozytywną pogodą, czyli z pięknym słońcem, z pięknymi liśćmi, które chrupią pod naszymi stopami, także z leżącymi kasztanami, z jarzębiną dojrzewającą na drzewach. To wszystko buduje niezwykły klimat, ale właśnie kiedy jest taka ładna pogoda, można wyjść bezstresowo na spacer, troszeczkę cieplej się ubierając. A jeżeli mamy pluchę, jeżeli jest szaroburo, kiedy jest trochę jeszcze mgły do tego, no to nie jest to zachęcająca pogoda, żeby wyjść z domu, żeby cokolwiek porobić. I to jest wtedy też dobry czas, żeby rozmyślać o tym, co za nami, i także robić sobie pomału resume, ponieważ rok także zbliża się już ku końcowi, chociaż jeszcze 2 pełne miesiące, 2,5 miesiąca tak naprawdę, ale skoro dopiero mieliśmy Sylwestra, dopiero mieliśmy nowy rok i już tak szybko to zleciało, to nim się obejrzymy, to faktycznie kolejne święta Bożego Narodzenia, kolejny Sylwester i kolejny nowy rok naszego życia nas zastanie. I jeśli już mówię o tej plusze, o tym deszczu, który potrafi wzmącić nasz dobry humor i to nasze nastawienie powakacyjne, to oczywiście pierwszym skojarzeniem muzycznym to ten deszcz listopadowy. Ale zostawmy go jeszcze. Jeszcze będzie okazja, żeby po niego sięgnąć właśnie za miesiąc, po tę wspaniałą twórczość zespołu Guns N' Roses, ale sięgnę po inny deszcz i inny kultowy utwór rockowy z roku 1984, a będzie to deszcz fioletowy.

To zdecydowanie jedna z moich najbardziej ukochanych piosenek lat 80. i najbardziej ukochanych piosenek w ogóle wszechczasów. Jej fenomen polega na tym, że gdyby jakikolwiek inny wokalista śpiewał tę piosenkę dokładnie w rytmie, jaki jest nadawany przez instrumenty, to byłaby to spokojna i myślę niewyróżniająca się zbytnio ballada. A właśnie o to chodzi, że Prince, czyli ten, który wykonuje i napisał ten utwór, miota się pomiędzy nutami, pomiędzy instrumentami, nadaje własne tempo, aby pokazać swój własny obraz cierpienia w jego sercu i obraz odrzucenia przez ukochaną kobietę. I naprawdę nie rozumiem, jak radiostacje mogą tę piosenkę skracać po słowach Prince'a, ponieważ dalsza jej część, czyli ta cała solówka gitarowa, którą także Prince wykonuje, to przedłużenie i wołania jego cierpiącego serca. A to wszystko w nastrojowym, trochę ponurym i trochę magicznym anturażu fioletowego, purpurowego deszczu. Purple Rain i Prince i The Revolution, zespół, rok 1984, piosenka pochodząca także z filmu Purple Rain w pełnej albumowej wersji. To przed momentem na antenie radia RDN w audycji Jednym Słowem. I czas na kącik Polski, dwie piosenki. Piosenki, które zatrzymają nas w tej kolorystyce troszeczkę szarości, w kolorystyce, gdzie będziemy mogli pomyśleć o tym, co było, będziemy wspominać, no bo też piosenki nam się takie trafiły. Jedna z lat 70. to ta późniejsza, a ta wcześniejsza to lata 50.

pani Elżbieta Adamiak to taka perełka, której chyba do końca nie odkryliśmy na naszej polskiej scenie muzycznej, a przecież się przebijała i zawsze zostawiała za sobą niezwykły, cudowny ślad. Chociażby jak w tej piosence z roku 1978 Elżbieta Adamiak i Jesienna Zaduma, a wcześniej, no to oczywiście tej pani zupełnie nie trzeba przedstawiać, pani Sława Przybylska i bodaj jej największy przebój, Pamiętasz, była jesień. Muzykę napisał pan Lucjan Marian Kaszycki, zaś tekst popełnili Andrzej Czekalski i Ryszard Pluciński. To z płyty Melodie o zmroku. I proszę sobie pomyśleć, ja to jeszcze raz przypomnę, to był rok 1958, a więc za 2 lata będziemy obchodzić okrągłe 70. urodziny wydania tej płyty, na której znalazła się właśnie kompozycja Pamiętasz, była jesień. A my kończymy już nasze dzisiejsze spotkanie. To była wielka przyjemność się z Państwem spotkać. Nie wiem, jak u Państwa pogoda. Czy piękne słońce było przez cały dzień i teraz mamy pogodny wieczór? Czy może się troszkę rozpadało? Czy może mgliście? Gdziekolwiek Państwo słuchają, niech Państwo zachowają pogodę ducha i przygotują się, że chociaż będzie coraz ciemniej, dnia będzie coraz mniej, to jesień może być piękna i żeby ta jesień była jak najlepsza. No i przede wszystkim życzę zdrowia, żeby głos się Państwu nie zmieniał, tak jak mi. I zrobię co w mojej mocy, żeby za tydzień brzmieć troszeczkę bardziej przystępnie. To mogę obiecać ja, tutaj Maciej. Wszystkiego dobrego Państwu. Za tydzień słyszymy się o tej samej porze. Dobrej nocy, dobrego tygodnia. Pa, pa.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV zapowiedział, że w najbliższych dniach przejdzie operację wycięcia guza w płucu. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, papież porównał życie chrześcijańskie do uczty weselnej, podczas której Bóg chce dzielić się radością ze światem. Ojciec Święty zaapelował też o umożliwienie bezpiecznego transportu zbóż przez Morze Czarne. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Jak co tydzień papież przewodniczył na placu Świętego Piotra modlitwie Anioł Pański. Na jej zakończenie poinformował, że w najbliższych dniach podda się operacji wycięcia guza płuc, który został u niego niedawno zdiagnozowany. Poprosił też o towarzyszenie mu modlitwą.
2: Carissimi.
3: Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
1: Z kolei w rozważaniu poprzedzającym wspólną modlitwę papież jak zwykle odniósł się do Ewangelii z dnia. Nawiązując do odczytywanej dziś przypowieści o zaproszonych na ucztę, przypomniał, że odnosi się ona także do życia współczesnego człowieka.
3: Przyjęcie weselne to nasze święto, a sala bankietowa to nasze kościoły, nasze domy, miejsca, w których żyjemy i gdzie każdego dnia Syn Króla, Jezus Chrystus, powraca, by wyrażać nam swoją miłość i oczekuje na nasze tak. To właśnie tam spotykamy Go, przyodziani, podobnie jak oblubienica, w białą szatę chrzcielną. Radość, którą głosimy, nie jest zatem sztuczna, lecz głęboka, konkretna, rzeczywista, piękna jak oblicza ludzi, których spotykamy. Prawdziwa jak praca, uśmiechy, łzy, uściski dłoni i gesty dobroci, które wypełniają nasze dni. Jest to dar Boży dla zbawienia świata.
1: Podczas spotkania z wiernymi Ojciec Święty nawiązał także m.in. do wojny na Ukrainie i do jej konsekwencji, zwłaszcza dla ubogich rejonów świata.
4: La guerra nella martoriata Ucraina.
3: Wojna w umęczonej Ukrainie nadal powoduje cierpienia nawet daleko poza jej granicami, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, gdzie wiele osób jest uzależnionych od importu zbóż. Kieruję gorący apel do stron konfliktu, aby umożliwiły bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb powszedni milionów ludzi nie może być zakładnikiem wojny.
1: Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz pod takim hasłem, w całej Polsce obchodzony jest dzisiaj 26 dzień papieski. Poprzedziła go gala wręczenia nagród Totus Tuus, a w tym roku w kategorii medialnej nominowano polską redakcję Watykan News, doceniając pracę naszego redakcyjnego kolegi Krzysztofa Bronka, który przypomina nauczanie świętego Jana Pawła II. W związku z dzisiejszą informacją o hospitalizacji Leona XIV przypominamy nauczanie papieża Polaka o sensie papieskiego cierpienia.
5: Także papież musi być atakowany, musi cierpieć. Aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia, rzec można wyższa. Ewangelia cierpienia, poprzez którą trzeba przygotować przyszłość.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Święta Maryjo, Matko nasza najlepsza, przychodzimy do Ciebie w godzinie apelu jasnogórskiego, by razem z Tobą zakończyć niedzielę, Dzień Pański, w którym gromadzimy się przede wszystkim wokół stołu eucharystycznego i stołu Słowa Bożego. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Te wersety z psalmu 23, liturgia dzisiejszej mszy świętej, czyli naszą modlitwą i odpowiedzią na Boże Słowo. Smutek, przechodzenie przez ciemną dolinę, wydaje się stanem aż za dobrze nam znanym. Papież Benedykt XVI przyczyny smutku człowieka upatrywał w daremności naszej miłości, w przygniatającym nas ciężarze skończoności, w śmierci, w cierpieniu, w złości i kłamstwie, wreszcie w naszej samotności, w pełnym sprzeczności świecie. Nawet jeśli dostrzegamy w codzienności, że zagadkowe oznaki Bożej miłości przeświecają poprzez mroki, łatwo to kwestionujemy, ulegając mocom ciemności, które przesłaniają nam Boga albo ukazują Go jako bezsilnego. Dlatego często nie potrafimy zaufać Bogu. Przypuszczamy, że Bóg zabiera nam część życia, że jest naszym konkurentem, że ogranicza naszą wolność i że będziemy w pełni ludźmi dopiero wtedy, gdy usuniemy Boga na bok. Sięgnijmy więc po fragment listu pisanego, można by powiedzieć, w ciemnej dolinie. Obecnie jestem robotnikiem, pracuję fizycznie w kamieniołomie. Nie przerażajcie się. Jak dotąd nie łupię kamienia. Kładę tylko tory kolejki, która kursuje między kamieniołomem a fabryką Solwaj w Borku Fałęckim. Kamieniołom jest w Zakrzówku, dość blisko mojego domu. Zarabiam bardzo dobrze, stosunkowo oczywiście. Najcenniejsze są deputata robotnicze. Zresztą, tak jak ja, pracuje również większość moich kolegów. I robi nam to znakomicie. Tak w liście z okupowanego Krakowa w dniu 7 października 1940 roku pisał 20-letni Karol Wojtyła, zmuszony do przerwania studiów i podjęcia pracy robotnika. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. My dziś wiemy, że młody Karol Wojtyła już wtedy szukał i znajdywał umocnienie w Bogu. Przeżywał prawdę, którą później wyrazi w papieskim nauczaniu, że Jezus, Odkupiciel, nie pozbawia człowieka człowieczeństwa, ale umożliwia zmaganie się o jego kształt w bliskiej perspektywie Boga. Przywołujemy świętego Jana Pawła II Wielkiego, bo dzisiaj przeżywamy 26. już Dzień Papieski organizowany przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. To hasło tegorocznych obchodów. Maryjo, Matko Zbawiciela, Matko nasza najlepsza, stolico mądrości. Do Ciebie Karol Wojtyła potrafił konsekwentnie, coraz głębiej wołać w swym życiu totus tuus, cały Twój Maryjo. Prosimy, wspomagaj nasze głębokie i mądre bycie uczniami, misjonarzami. Wspomagaj w nas wrażliwość na obecność Boga w naszym życiu. Ty już w zwiastowaniu przez pozdrowienie skierowane przez Archanioła Gabriela zostałaś wezwana do prawdziwej, głębokiej radości. Od tego pozdrowienia zaczyna się Ewangelia, dobra nowina, we właściwym znaczeniu tego słowa. Jej pierwszym słowem jest radość, pochodząca od Boga nowa radość, która przerywa stary, nie mający końca smutek świata. Otwieraj nasze serca i umysły na nauczanie, które zachęcając do wysiłku misyjnego pozostawił nam święty Jan Paweł II Wielki. Gdy patrzymy na dzisiejszy świat powierzchownie, uderzają nas liczne fakty negatywne i możemy popaść w pokusę pesymizmu. Jest to jednak wrażenie nieuzasadnione. Wierzymy przecież w Boga, Ojca i Pana, w Jego dobroć i miłosierdzie. W tę dobroć Boga wpisana jest też ofiarność całego Kościoła, otwartego na potrzeby Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy więc Bogu i ludziom za wsparcie, dzięki któremu formujemy i pomagamy materialnie szczególnie uzdolnionym młodym ludziom, stypendystom z całej Polski, uczniom i studentom. Razem ze świętym papieżem Janem Pawłem II Wielkim prosimy dla nas wszystkich o doświadczenie, że życie kształtowane w Twojej szkole, w szkole Maryi, może ujawniać nieoczekiwane moce zbawienia promieniujące miłością i pokojem Chrystusowym. Niech zasłuchanie w Słowo Boga, bycie uczniem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, umacnia w nas podstawowy wymiar misyjny, podążanie drogą świętości. Tobie, Jutrzenko Zbawienia, powierzamy naszą drogę uczniów misjonarzy, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światło świata i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
1: Księdzu Pawłowi Walkiewiczowi z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia dziękujemy za poprowadzenie dzisiejszego rozważania apelowego. W godzinie apelu jasnogórskiego naszą modlitwą ogarniamy Ojca Świętego Leona XIV, wypraszając dla niego potrzebne siły i łaski zdrowia oraz nieustanną opiekę Pani Jasnogórskiej. Polecamy Episkopat Polski z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Zawierzamy Tobie, Jasnogórska Pani, przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, polską młodzież i tych, którzy dziś wspierali Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, aby praca, którą wykonują, mogła kształtować i rozwijać polską młodzież i dzieci ku dobremu. Polecamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, Jasnogórski Konwent z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem, wszystkich prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, alumnów, prosząc o nowe powołania do służby Bożej. Polecamy Twojej opiece, Maryjo, wszystkich, którzy wspierają Jasnogórskie Sanktuarium modlitwą i ofiarą. W naszej modlitwie pamiętamy o naszej Ojczyźnie, polecamy sprawę pokoju na świecie, prosząc, aby ustały wszelkie wojny i konflikty, o osobach chorych i samotnych. Polecamy intencje nas tu zgromadzonych, jak również intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej oraz tych wszystkich, którzy pielgrzymują duchowo do Jasnogórskiego Sanktuarium dzięki transmisji Radia Jasna Góra, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziś duchowo łączymy się z parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku w diecezji świdnickiej, którą to nawiedzasz w świętej kopii nawiedzenia. Na modlitwie w Jasnogórskim Sanktuarium dziś trwali pielgrzymi. Ogólnopolska pielgrzymka wodociągów i kanalizacji, której przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, Stowarzyszenie Kocham Polskę, zakończenie sezonu motocyklowego pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Pikusy, pielgrzymka esperantystów, pielgrzymka Rodzina Rodzin, pielgrzymka szkoły Benedykta, pielgrzymi z zagranicy, z Singapuru, z Korei Południowej, z Hiszpanii, z Kanady oraz polskie dzieci i młodzież z Wilna. W dniu dzisiejszym nocne czuwanie podejmie archidiecezja częstochowska, tak licznie zgromadzona z wielu parafii archidiecezji, która jak co miesiąc podejmuje nocne czuwanie. W dniu dzisiejszym pod przewodnictwem alumnów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium w Częstochowie. Będziemy rozważać tajemnicę Różańca Świętego, części chwalebnej, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
1: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie Raz jeszcze zawierzamy intencje wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, którzy nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeba naszych, ale od wszelakich złych krzywd racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski,
3: módl się za nami.
1: O udzielenie apelowego błogosławieństwa prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo.
6: Cierpienie to dar konieczny. Takie słowa wypowiedział papież Jan Paweł II po czterotygodniowym pobycie w szpitalu. Prosząc, módlcie się za mnie, abym mógł wam dalej służyć. Te słowa dzisiaj powracają w kontekście posługi i życia i zdrowia papieża Leona XIV, który prosi o taką modlitwę przed udaniem się do szpitala na operację. Maryjo, Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami. Święty Janie Pawle II,
3: módl się.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Wierność nauczaniu Kościoła. Kolejny niezwykle ważny punkt programu duchowego zapisanego w naszym statucie wzywa nas do troski o wierność nauczaniu Kościoła za wzorem świętego Dominika. Te słowa brzmią dziś niezwykle aktualnie i stanowią dla nas potężne wezwanie duszpasterskie. Żyjemy bowiem w czasach, w których prawda bywa relatywizowana, a fundamenty wiary katolickiej są poddawane nieustannej krytyce i rozmywaniu. Wielu ludzi próbuje dziś budować sobie kościół prywatny, wybierając z nauczania Chrystusa tylko to, co jest wygodne, a odrzucając trudne przykazania moralne czy prawdy dogmatyczne. Błogosławiona Paulina Jaricot widziała podobne tendencje w XIX-wiecznej Francji. Dlatego z tak wielkim uporem powtarzała, że żywy różaniec musi stać na straży zawsze czystej wiary. Dla niej wierność Kościołowi nie była ciężarem, ale, jak sama napisała, jej największą osłodą i pocieszeniem. Wiedziała, że poza Kościołem człowiek łatwo gubi się w gąszczu fałszywych proroków i zwodniczych ideologii. Dlaczego w tym kontekście statut stawia nam za wzór akurat świętego Dominika? Musimy cofnąć się w historii do XIII wieku. Kościół zmagał się wówczas z potężną, niszczycielską herezją albigensów, która odciągała tysiące wiernych od prawdziwej wiary. Święty Dominik, założyciel zakonu kaznodziejskiego, próbował walczyć z tym błędem za pomocą mądrych kazań i dysput teologicznych, ale owoce były znikome. I wtedy według świętej tradycji Kościoła objawiła mu się Najświętsza Maria Panna i dała mu różaniec jako najskuteczniejszą broń w walce o czystość wiary. Maria powiedziała Dominikowi, że nie ludzka mądrość, ale rozważanie tajemnic życia jej syna skruszy mury kłamstwa i błędu. I tak się stało. Tam, gdzie Dominik zaczynał głosić różaniec, herezje upadały, a ludzie masowo powracali do wierności Ewangelii. To dlatego różaniec od wieków nazywany jest pogromcą błędów i potężnym egzorcyzmem. Kiedy odmawiamy tę modlitwę, nieustannie wyznajemy wiarę w najważniejsze dogmaty chrześcijaństwa, we wcielenie Syna Bożego, w Jego odkupieńczą śmierć, w chwalebne zmartwychwstanie, w obecność Ducha Świętego i w wieczne przeznaczenie człowieka. Różaniec trzyma nas mocno przy ziemi, chroniąc przed duchowymi nowinkami, które nie mają nic wspólnego z autentycznym objawieniem. Jako członkowie żywego różańca mamy obowiązek zapisany w statucie odważnie stawać w obronie wiary. Nie oznacza to wcale, że mamy wchodzić w agresywne spory czy kłótnie z ludźmi niewierzącymi. Naszą najpiękniejszą obroną wiary jest jej codzienne, radosne wyznawanie i wierność nauczaniu Kościoła. Kiedy z miłością przyjmujesz to, czego uczą papież i biskupi, kiedy stajesz po stronie prawdy w rozmowach, w pracy czy w gronie znajomych, stajesz się godnym naśladowcą świętego Dominika i błogosławionej Pauliny. Prośmy dziś naszą Królową Różańca Świętego, aby wyprosiła nam łaskę niezłomnej wierności Kościołowi Rzymskiemu aż do ostatniego tchnienia naszego życia. Zadanie duchowe na dziś. Odmów swój dziesiątek różańca z głębokim zakorzenieniem w wierze katolickiej. Na początku modlitwy, zanim zaczniesz odmawiać Ojcze Nasz, Odmów bardzo powoli i ze zrozumieniem całe wyznanie wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, traktując to wyznanie jako osobisty akt wierności nauczaniu Kościoła.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca, modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: prowadzących działalność radia.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Z wielką radością witam Państwa w kolejnej audycji Muzyka Mistrzów. W czasie naszego dzisiejszego spotkania będziemy kontynuować prezentację pięknego oratorium Pory roku Józefa Haydna. W ubiegłą niedzielę wysłuchaliśmy pierwszej części Wiosny. Dzisiaj przed nami kolejna pora roku, lato. Wspominałem już w poprzedniej audycji, że Józef Haydn jest najstarszym spośród trójki klasyków wiedeńskich. Był człowiekiem o miłym usposobieniu i wielkim poczuciu humoru. Swoją muzykalność kształtował już w domu rodzinnym. Jego ojciec Mateusz Haydn z zawodu cieśla grał na harfie, a matka, kucharka w domu szlacheckim, pięknie śpiewała. Gdy okazało się, że mały Józef ma także piękny głos i zdolności muzyczne, wysłano go do Wiednia, gdzie został przyjęty do chóru chłopięcego przy katedrze świętego Szczepana. Tak rozpoczęła się muzyczna kariera najstarszego z klasyków wiedeńskich. Mimo iż jego życie także nie należało do łatwych, przeżył jednak więcej triumfów kompozytorskich i radości niż Mozart i Beethoven razem wzięci. Przejdźmy jednak do dzieła. Pory roku. Przypomnę tylko to, co już w zeszłym tygodniu mówiłem. Pory roku nie posiadają właściwie tradycyjnej formy oratorium ustalonej przez Bacha i Händla. Swobodna budowa i luźne powiązanie poszczególnych części czynią z nich raczej cykl czterech kantat. Notabene dawniejsze wydania nie wprowadzały określenia oratorium. Dzieło nie zawiera też typowej dla formy oratorium opowiadanej akcji dramatycznej. Troje solistów, dzierżawca Szymon to bas, jego córka Hanna sopran, Łukasz tenor i chór wieśniacy myśliwi opowiadają o czterech porach roku. Wielka wartość i urok poszczególnych ogniw instrumentalnych i wokalnych polega właśnie na tym, że Haydn, nie rezygnując z najwyższych wymogów sztuki, z całą prostotą i bezpośredniością oddaje ich tło nastrojowe wirtuozowsko opanowanym aparatem orkiestrowym. Druga część oratorium pory roku to lato. Krótkie nastrojowe wprowadzenie orkiestry Adagio przedstawia świt. Kończy je pianie koguta oddane przez obój. Recytatywy i arie Szymona, Hanny i Łukasza utrzymują się w nastroju wstępu. Wschód słońca wita efektowne crescendo chóru i orkiestry. Dzień zapowiada się gorący. Śpiewa o tym Łukasz w kawatinie, zaczynającej się słowami: od słońca cierpi wszelki stwór. Która to kawatina doskonale oddaje ciężką atmosferę letniego przedpołudnia. Tymczasem Hanna marzy o orzeźwiającym cieniu ciemnego lasu. W orkiestrze szeleści listowie smukłej osiki, brzęczą owady, dźwięczy fujarka pastusza, lecz spokojny nastrój zostaje zmącony. Szymon, Łukasz i Hanna śpiewają z obawą o nadciągającej burzy. Słychać już także grzmot oddany przez kotły, błyska się to syczące triole fletów, znowu grzmi. Po chwili ciszy wybucha nawałnica. Jej grozę opisuje chór na ilustrującym tle orkiestry. Punkt kulminacyjny stanowi potężna fuga. Żywioły uspokajają się, tercet intonuje radosną pieśń, którą przejmuje chór. Woła przepiórka, to obój, cykają świerszcze, to flety. Osiem odzywek rogów wieści wieczór, z góry mruga gwiazda. Posłuchajmy drugiej części zatytułowanej Lato z oratorium Józefa Haydna Pory roku. Dodam tylko, że wykonawcami są Krystyna Laki sopran, Helmut Wildhaber tenor, Peter Lika bas, The Choir of the Flanders Opera oraz La Petite Band. Całością dyryguje niezrównany Sigiswald Kuiken. Zapraszam.

0: To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękując za uwagę, zapraszam za tydzień o tej samej porze. Życzę Państwu dobrej nocy. Żegna się z Państwem ksiądz Stanisław Garnczarski, który audycję przygotował i prowadził. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

znów się obudzisz. Będę daleko, daleko, a tu tylko cisza.

0: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
1: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
0: Ale proszę pani, to jest główna rola.
1: Żadnej z ról.
0: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.

0: krótsze, taki miniserial. Może nawet reklamę, proszę
1: nie
0: pani.
1: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian.

0: otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet to ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie, a propos, a...
0: Też nie?

nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?

Jeszcze śpisz za rzęsami schowana. Błękit nieba uwięziony w twoich oczach. Ciepły głos jeszcze w ustach uśpiony. W twoich włosach jeszcze śpi wiosenny wiatr.